Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

illusor, sua mãe.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja

kwestia dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

dwa adaptery, te bajery, bery, weryfikuję co 2-4. Hajda, bery, bush, maniery, krusz, to bery, kusz, kusz, aż nie powygina paluszku na uszku. Clinton, George, a nie Bush, Bush, pada, bery, bery, i funk ci do mózgu.

poniedziału to bit musi zagrać. Chcesz funk, gdzie jest tu very very hot, jakby dopiero wpadł tu za stery. Fakt, nie wiedziałeś, że tak się da. Nie ryczek emery, to numery na lewe papiery bija.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radio

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co

Pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

zachwyt, jak miłość bez laży flows in my veins. Staj jak the river, tak jest moje zbywaje, wstaje się mi, becomes love. Płynę rzeka, tak jak miłość płynie do mnie przedłuż. Staj się laży flows in my veins. Tak jak moja krew, wstaje się miłość przedłuż. As my blood becomes love.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Że jak kiedyś te szyszki z karmelu, życie zakręcone jak huba buba, kiedy starczała ci dycha w portfelu. Kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak ślugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.pl

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radiocenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was wyzwoli.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.pl

Witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Agnieszka Liburska. Zapraszam na przegląd prasy irlandzkiej, czyli spojrzenie na najważniejsze tematy obecne w irlandzkich mediach, tych tradycyjnych i elektronicznych. Sprawdzimy, czym żyją dzienniki i portale na Zielonej Wyspie. Głównym tematem i najważniejszą informacją dnia jest potwierdzenie pierwszego przypadku wirusa języka niebieskiego BTV w Republice Irlandii w stadzie bydła w hrabstwie Wexford. Minister rolnictwa Martin Haydon określił tę wiadomość jako niepożądaną, ale niestety również niespodziewaną, biorąc pod uwagę rozprzestrzenianie się wirusa w Europie, Wielkiej Brytanii, a ostatnio w Irlandii Północnej. Wirus przenoszony jest przez małe muchówki, nie stanowi zagrożenia dla ludzi, czytamy, ani bezpieczeństwa żywności, ale dotyka zwierzęta parzystokopytne, takie jak bydło i owce. Haydon podkreślił, że trwające niskie temperatury ograniczają rozprzestrzenianie się wirusa, ale zachęcił rolników do dyskusji z weterynarzami na temat szczepień. Polityka i społeczeństwo. Radna hrabstwa Metw zgłosiła, że została opluta podczas rzekomego ataku rasistowskiego w Navan. Sprawca miał jej zarzucić, że próbuje uczyć Irlandczyków, jak żyć we własnym kraju. Spór o billboard Sinn Féin. Billboard w okolicy Newry, na terenie należącym do Departamentu Infrastruktury, jest przedmiotem dochodzenia planistycznego, ponieważ został wzniesiony bez pozwolenia. Inne partie wzywały do jego usunięcia. Inicjatywa w sprawie zapobiegania samobójstwom. Czytamy, że w Irlandii Północnej wszczęto nową inicjatywę w celu poprawy usług zapobiegania samobójstwom. I pozostałe wiadomości. Zmarł Paddy Clancy, legendarny redaktor i prezenter radiowy stacji RTE, który wyszkolił pokolenia irlandzkich dziennikarzy. W związku z silną burzą zimową w Stanach Zjednoczonych port lotniczy w Dublinie ostrzega pasażerów przed zakłóceniami w lotach transatlantyckich w ten weekend. A w temacie rozwoju cyfrowej opieki zdrowotnej czytamy, że opublikowano raport na temat stanu opieki zdrowotnej w Irlandii, wskazujący na rosnące znaczenie integracji systemów i cyberbezpieczeństwa.

tyle na dziś. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i zapraszam na kolejny przegląd prasy irlandzkiej na antenie Radia Cenzura. Materiał przygotowała Agnieszka Liburska. Montaż i dźwięk Piotr Liburski.

Jesus.

Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu programu Na prawej stronie osi, przy mikrofonie Agnieszka Liburska. W naszej audycji rozmawiamy o historii, kulturze, wartościach i ludziach, których życiorysy mogą być ważnym świadectwem dla współczesnego świata. Tytuł dzisiejszego odcinka: Kapłan, który wybrał męczeństwo. Historia wujka Stasia. A naszym gościem jest Grzegorz Musiał, lekarz, doktor nauk medycznych, specjalista drugiego stopnia w okulistyce, ale także polski poeta, pisarz, tłumacz z języka angielskiego i autor książki Wujek Stasiu, poświęconej postaci księdza Stanisława Musiała, kapłana, więźnia obozu. I tutaj się zatrzymam. Proszę mi powiedzieć, panie Grzegorzu, wujek był więźniem obozu koncentracyjnego
1: w Dachau.
0: I
1: Ale też potem przeniesiono go z Dachau do Mauthausen-Gusen. I potem na ostatnie dni swojego życia wrócił do Dachau. Był już tak wycieńczony, że tak. Niemcy uznali, że jest już materiałem do skasowania.
0: No tak.
1: Tylko tak się nazwy, tak to powiem, ale to się brutalnie. w brutalnej polityce tego straszliwego miejsca.
0: Tak. Ja tylko chciałabym dodać, że ksiądz Stanisław Musiał jest kandydatem do procesu beatyfikacyjnego. Książka stanowi wieloletni efekt pracy autora nad dokumentacją życia i męczeństwa swojego wuja, który, jak podkreślają duchowni badający tę sprawę, pozostawił po sobie wyjątkowo przejmujące i dobrze udokumentowane świadectwo kapłańskiej ofiary z czasów II wojny światowej. Dzisiaj porozmawiamy nie tylko o samej książce, ale również o pamięci, o wierze, patriotyzmie i sensie świadectwa we współczesnym świecie. Jeszcze raz dziękuję, panie Grzegorzu, za przyjęcie zaproszenia od Radia Cenzura.
1: To ja dziękuję, pani redaktor, za zainteresowanie. I z całym spokojem przekonuję do tego innych redaktorów całego świata, aby to rozpropagować jak najszerzej, bo jak powiedziałem pani we wstępie do naszej rozmowy, jeszcze nie na antenie, nie jest ta rozmowa w żadnej mierze próbą promocji mojej osoby czy mojej twórczości. Absolutnie nie. Ja to zawsze podkreślam i dlatego proszę z całą tutaj mocą o rozgłos dla mojego wuja, dla kapłanów, którzy ponieśli ofiarę swojego życia w czasie II wojny światowej. Ten temat powraca. Ten temat powraca w następnym pokoleniu Polaków. W Polsce jest dużo, ten temat się mówi. Widzę, że po forach internetowych widzę, że zainteresowanie II wojną światową wśród młodego pokolenia jest ogromne w Polsce. I są liczne, też cenne, bardzo historyczne kanały, które publikują w tej chwili materiały dotychczas mało znane lub nieznane. I to jest wielkie dzieło, ponieważ II wojna światowa, tak jak wiele innych faktów z naszego codziennego i niecodziennego życia, jest obiektem manipulacji w tej chwili. Jest zakłamywana w sposób cyniczny, perfidny, o podłożu politycznym, najczęściej niestety sprawianym przez sprawców tego mordu zbiorowego na ludzkości, jakim była II wojna światowa, czyli Niemców, którzy są przez teraz obowiązkową niemalże narracją jest nie mówić, że to Niemcy, tylko naziści. Jakby to była jakaś rasa dodatkowa ludzi, którzy spadli z Księżyca, zrobili wojnę i zniknęli. Nie, to był naród niemiecki, który w całości, w swojej większości wybrał Hitlera jako swojego przywódcę i wspierał go przez większą część społeczeństwo wspierało go podczas strasznych działań wojennych, o których byli informowani. Mówię o tym z całą odpowiedzialnością, ponieważ część mojej rodziny, tak jak to bywa często w Wielkopolsce, na Pomorzu, w tych terenach pogranicznych, jest podzielona. Jest podzielona rodzina na tą część, która pozostała wierna polskości i to w sposób taki, jak mój dziadek, jak właśnie ksiądz Stanisław, mój wuj, w sposób po prostu organiczny, przyrośnięty do polskości całym sercem, całą duszą, mimo takich różnych konotacji zagranicznych, właśnie międzynarodowych, typu część rodziny niemiecka, czy jakaś na południu Polski, bywają czeskie mieszanki, bywają też rosyjskie, bo taki jest los Polski po prostu przez historię. A druga część była niemiecka. I ta niemiecka część to była siostra mojego dziadka po stronie mojej matki, która pozostała w Niemczech, mimo możliwości powrotu do Polski po I wojnie światowej, i stała się fanatyczną wielbicielką Hitlera. Ja byłem świadkiem tego jako młody chłopak jeżdżąc do Niemiec zachodnich, wtedy się jeździło autostopem po Europie, lata 70. Ja ruszałem zawsze do Londynu, aby tam karki pomywać. Latem, jako student, po drodze zatrzymywałem się w Berlinie Zachodnim właśnie u tej cioci i słuchałem od niej historii, które nauczyły mnie na zawsze w moim życiu, że Niemcy byli w pełni świadomi tego mordu, który się dokonuje. Że to, co mówią, że oni nie wiedzieli, wiedzieli. Bo przyjeżdżali żołnierze z urlopów, prawda, wracali z obozów, ci strażnicy, SS-mani do swoich rodzin i oni, owszem, milczeli w większości, ale też czasami, jak to się mówi, puszczali farby i mówili, co się dzieje w tych obozach, co się dzieje z Polakami. Ta wiedza była rozpowszechniona w Niemczech i ta odpowiedzialność trwa nadal. Dlatego ta książka się przykłada do tego obrazu, który jest prawdziwy. Do bólu prawdziwy o męczeństwie Polski w czasie II wojny światowej na przykładzie mojego wuja. A to, co pani powiedziała, pani redaktor, o tym, że ten wstęp jest poprzedzony słowami kapłanów, że ta książka jest poprzedzona słowami kapłanów, to jest niezwykłe wyróżnienie dla tej publikacji, ponieważ swoje przedmowy udzielił tej książce biskup bydgoski.
0: Tak, tak, Krzysztof Włodarczyk.
1: Ksiądz doktor Krzysztof Włodarczyk oraz ksiądz doktor Paweł Hoppe, który prowadzi Centrum Edukacyjno-Formacyjne Diecezji Bydgoskiej i który jest, można powiedzieć, takim dobrym duchem tej książki od samego początku i wspiera ogromnie właśnie jej rozpowszechnianie. I tutaj właśnie on cytuje na samym początku swojego posłowa, ten ksiądz Paweł Hoppe, Jana Pawła II. Jana Pawła II, który w Bydgoszczy właśnie powiedział takie słowa. Dobrze, że się to mówi w Bydgoszczy. I dlatego za szczególną powinność naszego pokolenia w Kościele uważam zebranie wszystkich świadectw o tych, którzy dali życie za Chrystusa. Nasz wiek, nasze stulecie ma swoje szczególne martyrologium, jeszcze nie w pełni spisane. Trzeba je zbadać, trzeba je stwierdzić, trzeba je opisać, tak jak opisały martyrologię pierwsze wieki Kościoła. Jest to dziś naszą siłą, tamto świadectwo męczenników pierwszych stuleci. A nasz wiek, wiek XX, ma swoją wielką martyrologię. Także to są słowa Jana Pawła II wygłoszone w Bydgoszczy i w tej poetyce tych słów ja się starałem zmieścić, tworząc tę książkę i będąc przekonanym o jej absolutnej celowości.
0: Panie Grzegorzu, chciałabym zacząć od może samego początku. Kim był dla pana ksiądz Stanisław Musiał, zanim stał się bohaterem książki Wujek Stasiu?
1: No był legendą mojej rodziny, dlatego że to jest wujek Stasiu, to właściwie powinien być stryjek Stasiu, ponieważ on był starszym bratem mojego ojca Mieczysława, zwanego w rodzinie Mieczkiem i był jednym z 10 dzieci w rodzinie mojego dziadka Jana Musiała i jego żony Franciszki, którzy prowadzili gospodarstwo bardzo duże, bo mieli 60 hektarów ziemi uprawnej, do tego kilkaset murk, jak to się mówiło, pod dzierżawę, więc to było dość spore przedsiębiorstwo rolne, można powiedzieć. Tam dzienny udój wynosił 200 litrów mleka, więc to ogromna ilość. Tam było kilkadziesiąt krów szwajcarskich w stodołach i także tam się nie pracowało na roli, tylko tam byli wynajęci robotnicy rolni. No i ta rodzina była zgodnie z przykazami polskiej rodziny owego czasu wielodzietna, ponieważ dziecko było traktowane jako błogosławieństwo, jako dar Boży. I tych dzieci musiało być jak najwięcej, jak kogoś stać było na wychowanie takiej gromady, jak 10 dzieci. To było ich 10, tak jak w rodzinie mojego właśnie stryja Stanisława Musiała. I on, był jego opowieść w książce, to jest opowieść też w dużej mierze oparta na tym, co ja sam słyszałem od dziecka, opowieści o jego życiu i o jego osobowości. To była dla mnie fascynująca postać, ponieważ mój ojciec zdarzało się, mimo że był niezwykle męskim człowiekiem, o takim twardym charakterze, bardzo odpornym na wzruszenia, mówiąc o nim, to miał, dosłownie szkliły mu się oczy i ja to pamiętam z dzieciństwa, jak mówił o tym swoim starszym bracie z miłością. Jako osobowość niezwykła, pewna duchowości, takiej wzniosłej. Do tego no, widać po fotografiach, że to człowiek o wielkiej urodzie twarz. Piękna, taka anielska wręcz. Te oczy niebieskie, tak jak u mojego ojca, były aż prawie przeźroczyste w tym błękicie. I zarazem potrafiące przeszyć człowieka badawczym bardzo takim spojrzeniem, mimo tej uduchowionej takiej aury. Więc to taka była rodzina, oni tacy byli wszyscy. Taka właśnie była też jego siostra Helena, która prowadziła mu plebanie już w Bieganowie, na probostwie. Taka bardzo twarda, mocna wielkopolanka, pomarzanka można powiedzieć, bo to z pogranicza, ponieważ Bydgoszcz wówczas należała do województwa poznańskiego, a dzisiaj stanowi osobne województwo podlegające bardziej tej opcji gdańskiej. Natomiast wówczas taką duchową stolicą był Poznań dla tych terenów. I ona taka właśnie wychowana w tym duchu poznańskiej praktyczności, twarda, mocna, wspaniała kobieta, dla niej też to częściowo ta książka, tam jest, epizody są poświęcone jej bohaterskiej postawie w czasie wojny. I o, ja byłem otoczony takimi ludźmi. I te ciotki przyjeżdżały, jeszcze żyła ciotka Serafia, też starsza siostra mojego wuja, która była zakonnicą w Gnieźnie, która dobrze pamiętała. I oni wszyscy o nim opowiadali właśnie w takim właśnie tonie miłości i wzniosłości. Ja się nauczyłem właśnie tego połączenia miłości i wzniosłości, ponieważ oni tacy byli. Oni byli tak uformowani. Mówiąc o Polsce, właśnie mówię, szkliły im się oczy. A mówiąc o wujku Stasiu, to drżał im głos. Także ta ofiara była od dziecka przy mnie. Jakoś nie wpłynęła na mnie w żaden sposób taki jakiś deprymujący, bo dla twardej, fałszywej takiej psychologizacji jest taka wersja, że dziecka nie należy, prawda, w takich horrorach chować. Odwrotnie, uważam, że właśnie to oswojenie z ofiarą, jaką z męczeństwem, ze śmiercią, tworzy człowieka wrażliwego, tworzy człowieka pięknego. Jest częścią, staje się śmierć, staje się częścią życia, a nie jakąś karą. I wtedy ta ofiara wuja staje się zrozumiała, że on oddał życie po prostu w sposób taki, jak się oddaje pożyczoną rzecz komuś. Także Bogu oddał swoje życie jako własność nie swoją, ale Bożą. I w imię sprawy, która absolutnie w 100% uważał, że jest tego warta. W sprawie miłości przede wszystkim Boga i miłości ojczyzny. Także te ofiary dokonywały się w sposób tak dyskretny, tak spokojny. To też podkreślano w moich rodzinnych opowieściach, że ja tego patosu właśnie potem byłem uczulony na wszelkie formy patosu, bo byłem oswojony z taką właśnie ofiarą z życia, którą się daje Bogu, jak, tak jak powiedziałem, jak oddajemy pożyczoną rzecz, prawda? Dostaliśmy życie, a teraz Panie Boże Ci oddaję. To, co mogłem, to spełniłem. Teraz weź ten mój dar, bo w imię rzeczy najświętszej go oddaję Tobie. I wtedy jest nagroda, prawda? Lub nie ma jej. Także to są takie punkt widzenia, właśnie mi się wydaje, że bardzo spokojny, pozbawiony patosu i egzaltacji.
0: Zgadza się. Panie Grzegorzu, w swojej wiadomości mailowej napisał Pan do mnie, że jest to historia wyjątkowo dobrze udokumentowanego męczeństwa kapłańskiego. Co najbardziej poruszyło Pana podczas tego wieloletniego poznawania tych dokumentów i świadectw?
1: Proszę, Pani redaktor, ja może tak zacznę od tego, że ja się czuję tutaj zobowiązany do złożenia pewnego oświadczenia, które mnie samego usprawiedliwia w moich oczach chociaż trochę z zaniedbań, jakich dopuściłem się tutaj, jeśli chodzi o sprawę wuja, ponieważ tak wcześnie, mając kontakt z jego historią, a zarazem będąc człowiekiem twórczym, Bóg mi podarował jakiś talent literacki, który pozwala mi wydawać szereg książek i pewne sukcesy odnosić na tym polu. Miałem stypendium zagraniczne, nagrody i tak dalej. I to mnie pochłonęło do tego stopnia, że ja o tej sprawie nie myślałem przez bardzo wiele lat mego życia. Czułem, że to jest coś, co ja muszę podjąć, ten temat, ale jak gdyby odsuwałem go od siebie, a zwłaszcza, że życie miałem wypełnione tak, jak się można wyobrazić, na stypendiach w Stanach Zjednoczonych dwukrotnych, czy Fulbrighta, miałem stypendium i tam potem na Uniwersytecie w Iowa byłem też rezydentem i różne inne nagrody, również w Wielkiej Brytanii, stypendium w Hawthorne Castle, w Szkocji i tam różne inne. To są rzeczy, które pochłaniały mnie ogromnie, a otrzymałem jak gdyby legat w postaci pamiątek po wuju, zamkniętych w takiej ceratowej teczce grubej, który wręczyła mi dosłownie na łożu śmierci jego siostra Helena, o której wspomniałem wcześniej, że zaprowadziła mu plebanię i pamiątki po nim miała zgromadzone. I to mi wręczyła, ponieważ ta ciocia była niezwykle wykształcona, znaczy nie była wykształcona, właściwie nie była wykształcona, ale była niezwykle oczytana. Była niezwykle pięknie znała język niemiecki, literacki, niemczyznę, poezję czytała niemiecką. O tym będę też mówił, może dzisiaj, później. Natomiast ona mi to wręczyła ze słowami: ty to weź i ty to poprowadź, bo ty to zrobisz. To było w latach jeszcze 80., 1980. I ja to przetrzymałem, no w tej chwili już 20, ponad 20 lat, 30 lat swojego życia, to leżało w szafie u mnie.
0: To co było impulsem?
1: To było impulsem to, że ja wróciłem z mojego pobytu w latach 90. wróciłem ze Stanów Zjednoczonych i się dowiedziałem, że Jan Paweł II właśnie zgłaszał tutaj przez księży parafialnych, ogłaszane były to jego wola właśnie wyszukiwania pamiątek i zgłaszania przypadku męczeństwa, żeby jak najszerzej tą paletę tych męczenników tutaj polskich rozszerzać, zwłaszcza kapłanów. Ja się dowiedziałem w 1994 bodaj 4 czy 3 roku, jak ja wróciłem z Stanów Zjednoczonych po kolejnym pobycie, taki pewien jeszcze amerykańskich różnych przeżyć, spraw. Ja wtedy związany byłem wtedy z tłumaczeniami poezji amerykańskiej, z Allenem Ginsbergiem, wręcz tak się do tego stopnia byłem zaangażowany w to wszystko i, no i przeoczyłem te ogłoszenia parafialne, że tak powiem, bo to było ogłaszane z ambą. Dopiero ktoś ze znajomych powiedział do mnie, słuchaj, a ty chyba swojego wuja zgłosiłeś, prawda? A ja mówię, jakiego wuja, o co chodzi? No twojego wuja męczennika. I to mój znajomy mi uwagę zwrócił na to, że to było ogłaszane. No i wtedy ja wpadłem w panikę, że przeoczyłem coś niezwykle ważnego i zacząłem to odkręcać. Dokonałem szeregu tych wypadów do kurii poznańskiej, do gnieźnieńskiej. Nawet trafiłem do pelplińskiej, która prowadziła tamtą tę sprawę tych beatyfikacji. Spotykałem się z różnymi kapłanami i to się wszystko okazało na darmo, ponieważ było za późno. Nie udało się tego procesu, znaczy włączyć mojego wuja do tej liczby tych męczenników kościoła katolickiego w Polsce, których 109 beatyfikował Jan Paweł II w 1999 roku na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Słynna uroczystość, którą w sercu osoby starsze, które pamiętają te czasy, to nosimy. Także w tej liczbie nie było mojego wuja. Ja przeżyłem wtedy wielki ból, bo poczułem, że jak zawiodłem, że nawaliłem, że to, co mi ciotka Helena na łożu śmierci powierzyła, leży w szafie nietknięte. I zacząłem szukać jakiejś innej drogi przez kurię bydgoską. Niestety bydgoska kuria wówczas pod zarządem biskupa Tyrawy nie wykazała zainteresowania, bo chciałem to tą drogą, bo wtedy przez Poznań, dlatego że wuj był proboszczem na terenie Gniezno, bo to właśnie tamte archidiecezje, ale tam też nie było możliwości. W Bydgoszczy się okazało, że biskup Tyrawa też nie wykazał zainteresowania tą sprawą, mimo że przedstawiłem mu cały już wówczas zebrany, to chyba te materiały, które ciotka mi przekazała. I ja coraz większy odczuwałem ciężar w sercu, że to jest jakaś wielka rzecz, którą no w życiu być może najważniejsza rzecz, którą zawiodłem. I te wszystkie moje nagrody, te wszystkie stypendia, te Fulbrighty, to wszystko blednie przy tym, co ja zaniedbałem. To wszystko było mało ważne. To jest najważniejsze. I zacząłem wtedy, to był 2010 rok, 2009, kiedy zacząłem już tak bardzo poważnie zbierać materiały dotyczące mojego wuja, bo byłem zarazem zaangażowany w taką pracę literacką nad inną rzeczą, bo rozpocząłem też działania takie biograficzne na temat Tamary Łępickiej. To był taki projekt, który trwał, tak, dwie książki się ukazały, jak gdyby równolegle zacząłem też prowadzić badania nad wujem, czekając, aż już tamten projekt zakończy i wtedy się z całą siłą moich możliwości zabiorę za temat wuja. I to się właśnie zdarzyło w latach dopiero 2020, kiedy ja się sam, Tamara Łępicka odeszła z mojego życia w postaci dwóch grubych tomów jej powieści biograficznej. Natomiast wtedy się rzuciłem, że tak powiem, z całym sercem na temat mojego wuja, prosząc Boga, żeby dał mi czas, abym zdołał to wszystko spełnić. I teraz jestem głęboko wdzięczny, przepojony wdzięcznością Bogu za to, że ten czas otrzymałem i że to dzieło się udało dokonać. W tej mierze, na jaką było mnie stać, wedle moich najlepszych możliwości. I te materiały przerosły moje oczekiwania. Zacząłem zbierać urodziny, zdjęcia, relacje. Udało mi się jeszcze ostatnią osobę, która wuja pamiętała, kuzynka, która zmarła dosłownie przed rokiem, jeszcze zdołałem od niej otrzymać pisemne świadectwa na temat jej wspomnień, na jego temat, przez nią podpisany w obecności świadka, więc przybył taki ważny dokument naoczny. Ona miała wtedy 15 lat, jak on zginął, ale już w tym wieku się już pamięta różne rzeczy. I dlatego ona, jej świadectwo jest istotne. Również świadectwo mojego wuja Edmunda, młodszego brata mojego wuja męczennika, który pozostawił po sobie też spisane, wuj Edmund musiał spisane przez siebie wspomnienia. Wspaniałe. Dostałem od niego maszynopis tego, to potem wyszło, on to wydrukował, ale takim własnym nakładem, takim małym nakładzie. Nawet nie ma numeru ISBN ta książka, więc ona nie ma rangi rangi książki edytorskiej, natomiast jako dokument jest, może być traktowana i jest właśnie też świadectwa niesłychane o jego właśnie życiu, o życiu w ogóle tej wsi broniewskiej, tam gdzie on się urodził pod Nakłem, przedwojenne, także świadectwa martyrologii rodzinnej, nie tylko jego, ale również postawy jego rodzeństwa, ponieważ jego 12 bracia brali udział w powstaniu wielkopolskim. Potem rok później ledwo złożyli broń z tamtych bojów, już się włączyli w ochotniczą armię generała Dobora Muśnickiego i poszli bić bolszewika pod Warszawą. Także w takiej atmosferze się wychowywał ksiądz Stanisław. Do tego jego matka Franciszka była kobietą niebywale pobożną, a zarazem też praktyczną, pięknie prowadziła ten dom. Oni wszyscy, 10 dzieci, byli czysto ubrani, byli grzeczni, dobrze wychowani i się wszyscy uczyli. I tu spora część tych właśnie dzieci skończyła studia wyższe, tak jak mój ojciec rozpoczął medycynę w Poznaniu, przed wojną medycynę w Poznaniu rozpoczął, ale akurat wtedy umarł mój ojciec, jego matka wcześniej odumarła go, więc nie było funduszy na te drogie studia. Medycyna była bardzo drugimi studiami przed wojną. Trzeba było płacić za wszystkie ćwiczenia, za laboratoria, no więc nie było go stać na tą medycynę i poszedł na psychologię, która była tańsza. Też pokrewna medycynie w jakimś sensie, ale była tańsza, nie było tych laboratoriów, tego wszystkiego. Być może dzięki czemu ocalał. Tak Bóg prowadzi losami ludzkimi, bo gdyby został lekarzem wówczas przed wojną w Poznaniu, to pewno w czasie wojny by został zmobilizowany i tak jak większość lekarzy z tego pokolenia, być może zginąłby w Dachau, nie w Dachau, tylko w Katyniu, prawda? Bo ta Armia Poznań dostała się potem w dużej mierze do łapy bolszewickie, także w czasie II wojny światowej. Także tak Bóg poprowadził tymi sprawami. No i jak zobaczyłem te masę tych zdjęć, ja kuzynu się okazało, bo tam się przed wojną ludzie namiętnie fotografowali. Te zdjęcia są urocze, piękne, dobre jakościowo. I to są zdjęcia z tego właśnie głównie Bieganowa, bo tam Bieganowo stało się taką ostoją kapłaństwa mojego wuja. Od 1934 roku był proboszczem, znaczy był administratorem wpierw, bo to się tak nazywało administrator. Proboszczostwo to wymagało zdania egzaminu proboszczowskiego i ten egzamin zdał dopiero w 1938 roku. I wtedy został pełnoprawnym proboszczem, ale przez te wszystkie lata administrował tym kościołem właśnie bieganowskim, bardzo ładny kościół, bardzo stary, XIV-wieczny. I drugi kościół do tego siostrzany, należący do tej parafii, który też administrował wuj, w sąsiednim Zielińcu. To jest zabytek wysokiej klasy, drewniany kościół z XIV wieku, z cudownym ołtarzem koronacji Matki Bożej, chyba dobrze mówię, koronacji. I ten ołtarz jednakże tam potem wędrował do Muzeum Diecezjalnego w Gnieźnie. Także tam już go nie ma w tym Zielińcu, ale no to piękne miejscowości są i piękne świątynie. No i ten sąsiedztwo tego dworu Bieganowo, który jest gniazdem rodziny Grabskich, Herbuszczele. To są różni Grabscy. To byli Herbuszczele, gdzie pan Edward Grabski był bardzo szanowanym ziemianinem wielkopolskim. Ten dwór właśnie, ten pałac właściwie Bieganowy, to było centrum życia towarzyskiego Wielkopolski lat 20., 30. Tam bywał prezydent Mościcki, tam bywał prymas Chląd, tam bywali artyści. W tym wszystkim udział brał mój wuj. Także to jego probostwo to była wielka posługa kapłańska, ale także wejście w świat, wysoki świat ziemiaństwa i inteligencji wielkopolskiej w okresie międzywojennym.
0: Tak. A teraz zapraszamy Państwa na krótką przerwę muzyczną, po której powrócimy do naszej rozmowy.

0: Witam Państwa po krótkiej przerwie muzycznej. To program Na prawej stronie osi, a naszym gościem jest Grzegorz Musiał, lekarz doktor nauk medycznych, specjalista drugiego stopnia w okulistyce, autor książki Wujek Stasiu poświęconej księdzu Stanisławowi Musiałowi. Zatem powróćmy do naszej rozmowy. Panie Grzegorzu, czy można powiedzieć, że ksiądz Stanisław Musiał świadomie wybrał drogę cierpienia i męczeństwa w imię wiary oraz ojczyzny?
1: Tak, na ten temat są dwa świadectwa spisane. To znaczy, jeśli chodzi głównie chodzi o dwie sprawy, bo on dwukrotnie wybierał świętość. Jedne, za pierwszym razem wybór świętości polegał na wyborze męczeństwa, tak jak pani redaktor zaznacza, zamiast własnego życia. I to był ten wybór dokonany na samym początku po aresztowaniu, kiedy on został przywieziony, bo aresztowano go we wtorek Wielkanocy 1940 roku. Gestapo go przewiozło wtedy tak wielu kapłanów, księży z sąsiednich różnych parafii, bo to była ta akcja inteligencji, akcją tak zwana, którą Artur Greiser rozpoczął w Wielkopolsce, czyli mordowanie inteligencji wielkopolskiej, poczynając od księży i od ziemiaństwa. Więc tam była masa tych księży aresztowanych wtedy i wuj był właśnie nie zaraz na początku wojny, ale w marcu 1940 roku przewieziony do Puszczy Kówka i tam był, tak jak ci kapłani wszyscy aresztowani wspólnie z nim, umieszczony to było zgromadzenie Ducha Świętego w Puszczy Kówku. Taki klasztor bardzo ładny, zbudowany w latach 20., taki art deco, duży, taki piękny budynek. I tam za murem oni tam byli trzymani. I teraz oczywiście tutaj rozpacz wielka w Bieganowie, że proboszcza wywieziono. No i teraz powstał plan wykradzenia go stamtąd, bo się okazało, że w Puszczy Kówku tego obozu z księżmi strzeże, to są Polacy, nie strzegą Polacy, bo Polacy oczywiście nie strzegli, ale obsługują tam, służba tam ta kuchenna i tak dalej, to są Polacy. No i że kucharz pochodzi z Bieganowa, taki naczelny. No i on się zgodził uczestniczyć w tym planie. I bo on miał klucze do furtki, która wiodła tam na tyłach tego klasztoru, była furtka w murze i tamtędy do okoliczni hodowcy, tam rolnicy przywozili tam różne produkty spożywcze, przez tą furtkę przenosili. Więc można było go tam przebrać w jakiś strój roboczy i go przemycić. I w ten sposób do tego wnętrza tego klasztoru dostał się właśnie mój wuj, przygotowawszy wcześniej ten Edmund, który to organizował, jego młodszy brat, przygotowawszy wcześniej podwodę w postaci jakiegoś tam wozu, gdzieś tam schowanego w lesie, niedaleko, i do tego swojego brata ukochanego, z którym się spotkał w podziemiach tego klasztoru. I tam jest świadectwo tego mojego wuja, właśnie uczestnika tego, spisane i wydane właśnie przez niego własnym sumptem, jako taka wydrukowana forma. Ja mam też formę maszynopisu przez niego osobiście sporządzonego, jak to wyglądało, to znaczy jest ta chwila powitania, potem wuj właśnie mówi: słuchaj, za chwilę będziesz już wolny, bo tam są, czekają na ciebie, tam wóz czeka w lesie schowany, wywiozą ciebie stąd, a ten brat oddala się od niego bardzo wynędzniały, z zakrzepem gdzieś w ramieniu, miał jakieś naczynie ze skrzepem i ramię było bezwładne na tym blaku i mówi do niego, że kochany bracie, dziękuję ci za to, co uczyniłeś, ale ja tego nie mogę uczynić, bo za jednego uciekiniera trzech innych zginie, zostanie rozstrzelanych. Także absolutnie odmawiam i jestem gotów, choćby za to groziła tutaj jakieś męczeństwo, jestem na to przygotowany. Także jest to świadectwo wuja, a drugie świadectwo tej kuzynki, o której mówiłem, że miała, że zmarła niedawno, zdążyłem jeszcze też od niej utrzymać świadectwo i też podobne świadectwo przez nią spisane wedle relacji jej ojca z kolei, drugiego brata księdza Stanisława, Józefa, którego ona była córką, także ona to spisała ze swoich wspomnień. Także dwie relacje są. I to jest pierwsze męczeństwo, kiedy on odmówił ucieczki, a druga sprawa to jest w obozie już będąc, kiedy on znalazł się za Bożą, oczywiście sprawą, bo to nie są przypadki, na jednej pryczy z pisarzem krakowskim, Włodzimierzem Wnukiem. To był znany pisarz katolicki. Starsi może z Państwa pamiętają takie książki jeszcze zalecane, to nie była lektura szkolna, ale to była zalecana jako lektura do młodzieży. Na Skalnym Podchalu się nazywała. Tak. I to autorem tego to były legendy tatrzańskie. I tego autorem był właśnie Włodzimierz Wnuk. I on był towarzyszem mojego wuja na pryczy, już nie w Dachau, tylko w Guzen, ponieważ wuja zawieziono do Dachau, wywieziono. a stamtąd do Guzen, Mauthausen-Guzen, to był już na terenie Austrii obóz, niedaleko, ale straszliwy, jeszcze gorszy, straszliwszy niż Dachau, bo w Guzen to były te słynne kamieniołomy, które, te schody śmierci, po których tam sto kilkadziesiąt stopni, po których ci nieszczęśni więźniowie wlekli na swoich plecach bloki skalne, wykute tam na dole w głębi kamieniołomu i wlekli do góry po tych schodach 60-kilowe. Musiały być nie mniejsze, jak były mniejsze, to waga takiego bloku była niższa, to taki delikwent był katowany i często kończyło się podeptaniem go na śmierć i strąceniem go tam w otchłań, bo tam z boku to była taka przepaść. I, no, makabra, to była dosłownie piekielna sprawa przez diabłów strzeżona, bo zresztą Woźmierz Wnuk w swoich wspomnieniach publikowanych właśnie potem po wojnie wspomina właśnie, że takiego wyrazu nienawiści diabelskiej, jaką widzieli w oczach tych stróżów, tych kap obozowych, tak, to nie zdarzyło się w życiu widzieć u nikogo. I to było tylko dlatego, że byli księżmi ci ludzie, właśnie, że byli poświęceni Bogu, więc ta nienawiść była taka od pierwszej chwili w tych ludziach. Wuj tam trafił, ale nie do kamieniołomów, tylko on po prostu dlatego do Guzen trafił z Dachau, że w Dachau ogłoszono, że tam, że mają się zgłaszać specjaliści różni. Tacy tam hydraulicy, elektrycy i tak dalej. Bo chodziło o to, że tam pod Guzen budowano osiedle dla SS-manów, Sankt Georgen. I wuja przymusili, jak gdybym, współtowarzysze, żeby się zgłosił, bo on był z zamiłowania elektrykiem. On sobie sam tą plebanię Bieganowie zelektryfikował i się dostał do komandy elektryków dzięki temu. Dzięki czemu nie zginął zaraz od pierwszych tygodniach, bo by pewnie nie wytrzymał tych kamieniołomów, ale w tym komandzie elektryków jeszcze pożył aż do końca roku i potem został zamordowany w Wigilię 24 grudnia 1940 roku, kiedy już był na tyle zniszczony, że już nie dało się go, już nie był pożyteczny do żadnej pracy. Natomiast jeszcze podczas pobytu w Guzen, na tej pryczy wspólnej z tym pisarzem, stał się obiektem jego całego rozdziału, który Włodzimierz Wnuk zawarł w swoich wspomnieniach z obozu koncentracyjnego Guzen. Nazywa się Byłem z Wami. Ta książka miała chyba 4 wydania po wojnie, bardzo była znana. I rozdział tej książki, jeden się zatytułowany jest Duchowny Elektromonter. I to właśnie był mój wuj. Jest bohaterem tego rozdziału i tam jest bezcenne świadectwo dotyczące świętości właśnie mojego wuja kolejnej, kiedy on, cały ten barak, który tam był, kiedy się okazało, że jest księdzem, nie wiedziano na początku, że jest księdzem, bo on tam przybył z Dachau jako anonimowy więzień, dopiero ktoś go pozdrowił, nie będzie pochwalony księże Stanisławie, no to się okazało, że to jest ksiądz, no więc oczywiście wielkie poruszenie było i on przewodził modlitwą w tym baraku, także oni po tych straszliwych dniach pracy na tych schodach śmierci, no wśród tych diabłów dosłownie wcielonych, tych kap obozowych, wieczorem oni byli nakłaniani przez niego do modlitwy, między innymi za swoich oprawców. Bo powiedział, ksiądz ich nauczał, że nie ma niemożliwości zbawienia bez wybaczenia. Tak jak Jezus na krzyżu uczynił, prawda, że prosił Ojca w ostatnich chwilach swoich męki jeszcze, żeby im Bóg wybaczył, bo nie wiedzą, co czynią. I w tym samym duchu ksiądz Stanisław nauczał

0: książce opisane. Jak on się modlił, jaki on był uduchowiony wtedy, jak się modlili do, patrząc w zakratowane okna, na których były właśnie te ramy, się układały kształt krzyża. I to były dla nich krzyże właśnie, do których się modlili, odprawiając drogę krzyżową właśnie też za tych Niemców, tych potworów.
1: Tak.
0: I to jest drugie świadectwo jego męczeństwa, a trzecie świadectwo jego wyboru świadomej właśnie ofiary, to jest tuż przed śmiercią. Jest to trzecie świadectwo spisane przez księdza też nie byle jakiego, Palewodziński. Edmund Palewodziński to był ksiądz, on przeżył Dachau i po wojnie był kanclerzem kurii gnieźnieńskiej, czyli bardzo wysokim takim kapłanem w hierarchii tego kurialnej. I on w wolnych chwilach spisywał wszystkie wspomnienia swoje dotyczące osób, które spotykał, właśnie kapłanów w swoim pobycie obozowym. I on całą taką tekę tych wspomnień pozostawił po sobie. Jak ja jeździłem do archiwum kurii gnieźnieńskiej w Gnieźnie, archidiecezjalnej, to tam taka pani Elżbieta, którą serdecznie pozdrawiam, jeżeli ona może słucha tej audycji, jest archiwistką i ona, widząc mój zapał w zbieraniu materiału, bo tam jest cała teczka mojego wuja, taka obfita dokumentacja jego różnych egzaminów i różnych tam podania i to mnóstwo tam tego jest, to ona mówi, ale wie pan co, mówi do mnie, tak patrzy na mnie z namysłem, chyba coś znajdę jeszcze na ten temat księdza tego Stasia u księdza Palewodzińskiego. I zanurkowała w archiwa, gdzieś tam między półki i rzeczywiście wyciągnęła tą teczkę tych wspomnień tego księdza i tam znalazła półtorej stronicy na maszynie bardzo porządnie spisanej o moim wuju właśnie. Świadectwo księdza Palewodzińskiego, ostatnie dni, kiedy on spotkał księdza już Stanisława w Dachau, 13 grudnia, czyli dosłownie 10 dni przed jego śmiercią, przed zamęczeniem, kiedy był prowadzony przez swoich współtowarzyszy, tak się nie musiał trzymać na nogach, taki był wycieńczony, nogi miał cienkie jak nadgarstki, pisze ksiądz Palewodziński i powiedział swoje słowa takie znamienne, że jaką radością jest oddawać życie, że Bóg przyjmie moją ofiarę i że jest radością oddać tą ofiarę Bogu właśnie ze swojego życia, więc no, chyba rzadko się spotyka tak udokumentowane przypadki męczeństwa tak niezwykle zdeterminowanego i tak spokojnego w swojej ofierze właśnie oddawanej Bogu.
1: Pięknie. Mam kolejne pytanie. Czy podczas pracy nad książką odkrył pan coś, co szczególnie zmieniło pana osobiste spojrzenie na wiarę lub historię Polski?
0: Ja myślę, że tutaj całość tej pracy właściwie zaowocowała takim przeświadczeniem o celowości naszego życia. Bo badając poszczególne etapy życia mojego wuja, etap po etapie, od jego dzieciństwa, przez szkołę, pierwszą tą podstawową, jeszcze tam w Broniewie, bo w Broniewie była szkoła podstawowa, potem do gimnazjum jeździli do Nakła, a gimnazjum było niezwykłe, ponieważ ono kształciło młodzież w dwóch językach starożytnych. Tam wykładano łacinę i grekę. Jak pisze Czesław Miłosz, pięć było takich liceów w Polsce przedwojennych, gdzie wykładano grekę. Jedną z nich było liceum w Nakle i przedwojenne. Czyli ci absolwenci oprócz tego mieli znajomość języków obcych. Po pierwsze języka niemieckiego, bo to zabór pruski był, więc oni wszyscy biegle po niemiecku mówili. I obowiązkowy jeszcze dwa języki zachodnioeuropejskie, czyli francuski najczęściej wybierano, bo taki był okres, że Polska była frankofoniczna wtedy, jeśli chodzi o te sfery inteligenckie. Angielski był mniej popularny, ale też tam wybrali angielski. Także mój ojciec na przykład mówił biegle po francusku, biegle po niemiecku i właśnie po angielsku też potrafił się porozumiewać. No, poza tym, że rozumiał łacinę i grekę. Natomiast to w ogóle niebywałe wykształcenie tej młodzieży było na etapie takim naturalnym, że oni przekraczali obecny poziom absolwentów uniwersyteckich, studiów filologicznych nawet. Także to było niesłychane, ale to była taka lekcja, jakie było przygotowanie tej młodzieży do roli świadomych obywateli. Do tego wszystkiego dochodzi wiedzy. Przestudiowałem tą ich okres dzieciństwa, ich formację duchową. Dom katolicki, dom narodowy, dom głęboko osadzony w tożsamości polskiej. Nie było żadnych wątpliwości, kim my jesteśmy.

0: świadomość tego, że radość z odzyskania niepodległości po I wojnie światowej, wielki patriotyzm tej wsi, solidarność tej wsi. Ja tam taki jeden rozdział opisuję, pożar tego gospodarstwa właśnie mojego dziadka i solidarne postępowanie całej wsi, która natychmiast się rzuciła do pomocy, prawda, odbudować to wszystko. Jest zupełnie inna postawa niż to dzisiaj widzimy. To jest zupełnie inne poczucie wspólnoty narodowej i wspólnoty etnicznej, ale też państwowej. Do tego wszystkiego dochodzi potem właśnie to kwestia wykształcenia, prowadzenia ze wsi, gdzieś pod Nakłem. Oni idą na uniwersytety. No mój ojciec przecież, jak mówię, 2 lata medycyny zrobił. Drugi wuj Edmund tam studiował w Szkole Głównej Handlowej. Nie główny, bo główna z Warszawy, ale to Szkoła Handlowa w Poznaniu była. Też o statusie wyższej uczelni. Bardzo rozpowszechnione tego rodzeństwa była służba Bogu, więc dziewczęta szły do zakonów. To się też łączyło z wykształceniem normalnie, takim wysokim, prawda, bo tam gimnazja one prowadziły i tak dalej. Więc to były też postawy no, wobec wiedzy, wobec nauki zupełnie inne niż to jest w tej chwili. To przygotowało człowieka świadomego, człowieka pełnego właśnie poczucia utożsamienia z krajem i z miejscem, w którym przyszło mu jego życie spełniać. Do tego formacja kapłańska. To też było dla mnie niesłychane doświadczenie, ponieważ ja w tej chwili jako praktykujący katolik spotykam się z bardzo różnymi księżmi i to my wszyscy wiemy, jak to bywa wśród młodych kapłanów, zwłaszcza jak rozpowszechniony jest modernizm, prawda, jaki zły przykład idzie czasami idzie od samych nawet zwierzchników, prawda, o kościoła katolickiego, niestety trzeba to powiedzieć, w Polsce są różne postawy, mamy tę sprawę ostatniego tego listu biskupów, prawda, nie chcę w te rzeczy wchodzić, ale ten sławetny, prawda, gdzie arcybiskupa kardynała Rysia, więc to w ogóle są rzeczy, które są nie mieszczą się w mentalności katolika takim, jakim ja jestem. No umiarkowanie, powiedzmy, rozegzaltowanego w sferach wiary, jest raczej spokojny w tych sprawach, ale te rzeczy po prostu przerastają w ogóle wyobrażenie, co się dzieje, prawda? Sprawa zachowania się Kościoła podczas epidemii tej tak zwanej covidowskiej, kiedy w całości, mając możliwości, prawda, jak mało, która grupa tutaj, powiedzmy, intelektualna, mając możliwość zbadania sprawy, zaniechano tego, w całości się opowiedziano po stronie rządowej, która też wykonywała tutaj jakieś zalecenia pochodzące spoza Polski, z WHO, które nie jest w ogóle organizacją lekarską przecież medyczną, tylko jest, tak się nazywa, to jest prywatna organizacja, a mimo to wykonywano straszliwe rozkazy, łącznie z pustymi kościołami, prawda? Pamiętamy to wszystko. To był wstrząs ogromny. I teraz myślę o moim wuju w tym wszystkim, że gdyby tak kapłani byli tacy jak mój wuj, to by to było niemożliwe po prostu. Udzielanie komunii na rękę byłoby niemożliwe. Obniżanie ilości wiernych w kościele do 5 osób to byłoby do pomyślenia coś podobnego, ponieważ oni byli ukształtowani przez inne seminaria. Oni byli ukształtowani przez innych ludzi. Ja podaję w mojej książce nazwiska tych kapłanów, którzy byli nauczycielami mojego wuja. Przecież tam jego nauczycielem był biskup, tam byli tacy kapłani tu właśnie szukam w tej chwili mojej książce, żeby tu czegoś nie przekłamać, jak Kazimierz Rolewski był rektorem seminarium poznańskiego, który był w opinii świętości umarł, bo do tego stopnia był święty, że przychodził na zajęcia w skarpetkach, ponieważ buty zostawił jakiemuś biedakowi, który go po drodze zaczepił, że nie ma butów. Następny nauczycielem mojego wuja, opiekunem duchowym w seminarium gnieźnińskim z kolei był obecny biskup błogosławiony Michał Kozal. Postać niesłychana, ale tam cały też rozdział poświęca mojej książce pomocy, jaką dla biskupa Kozala w jego okresie, kiedy był uwięziony z innymi kapłanami z kolei w klasztorze w Lądzie nad Wartą, kiedy właśnie ludność bieganowa zorganizowała pomoc dla niego, którą zawiózł do biskupa Kozala, uwięzionego też brat mojego księdza Stasia Edmund, ten autor relacji o jego próbie uwolnienia. Także to byli tacy kapłani. Był ksiądz profesor Łagoda, I oni wszyscy byli męczennikami, znaczy akurat jeden Rolewski, który umarł przed wojną tuż. Natomiast oni wszyscy zostali potem męczennikami. Parafia pierwsza mojego wuja, kiedy on skończył seminarium duchowne, bo oni mieli podzielony czas kształcenia na Gniezno i na Poznań. 4 lata były w Gnieźnie i 2 lata w Poznaniu, w sumie 6 lat studiów. I potem w 1989 roku kończył swoją seminarium poznańskie, znaczy gnieźnieńsko-poznańskie i dostał się do, znaczy przydzielono go do wikariatu w Farze Gnieźnieńskiej, nie katedrze gnieźnieńskiej, ale w Farze. I tam był proboszczem ksiądz major Michał Zabłocki. No to kolejna postać, tak. Jego pierwszy szef, prawda, też męczennik, który był zaraz na początku wojny rozstrzelany przez Niemców z okrzykiem Niech żyje Polska. Potem z Gniezna po paru latach tam wikariatu trafił do Bydgoszczy, do bydgoskiej Fary, obecnie Katedra Bydgoska w 1933 roku. I tam dostał się pod z kolei pod pieczę proboszcza Józefa Szulca, którego ulica jest w Bydgoszczy też. I to był ksiądz kapłan też niezwykłej, był kuratorem oświaty tutaj, kuratorem religijnym gimnazjum bydgoskich. I był szefem mojego wuja i był potem, jak wojna wybuchła, kiedy miasto Bydgoszcz zostało, znaczy opuściły miasto władze świeckie, Niemcy już prawie wkraczali do miasta i wtedy ksiądz Józef Schulz powołał tutaj Straż Obywatelską, która miała zorganizować życie w mieście. I oni stali się uczestnikami tej słynnej Krwawej Niedzieli Bydgoskiej, kiedy wybuchły walki między ludnością cywilną polską, a ludnością cywilną niemiecką, bo to miasto było w dużej mierze jeszcze wciąż zamieszkiwane przez Niemców i około 10% ludności, może nie aż tyle, 8% to byli Niemcy i oni to byli uzbrojeni, bo oni dostawali broń z Wertyga dużo wcześniej. I tu wybuchły walki, no, wskutek których paru Niemców tam zginęło, kilka ze 100 osób chyba. I wtedy to zrobiono z tego straszną rzeź, prawda, Niemców przez Polaków i tak dalej. No i ksiądz Józef Schulz, jego szef mojego, znaczy proboszcz mojego wuja, został jako szef straży tej właśnie obywatelskiej oskarżony o terroryzm. Już wtedy były takie oskarżenia i go wywieziono do Buchenwald. I w Buchenwaldzie bydgoszczanie właśnie specjalnie byli traktowani, bo tam było 60 z nim bydgoszczan wywiezionych z Bydgoszczy do Buchenwaldu. Oni byli umieszczeni w klatce drewnianej pośrodku placu apelowego, taki zbudowany z desek i z drutu kolczastego. I tam umierali z głodu i pragnienia w tej klatce przez parę dni i każdy, kto przechodził, miał obowiązek pluć na nich i do różne nieczystości oddawać i wyzywać od najgorszych. Więc tak strasznej, no po prostu męce ksiądz Józef Szulc zginął, czyli przełożony mojego wuja. Razem z moim wujem w bydgoskiej katedrze był wikarym następny męczennik i świadek męczeństwa kapłanów polskich, ksiądz Antoni, właśnie domen omen, o nazwisku Świadek, ksiądz Antoni Świadek, który był też wspólnie z moim wujem, byli wikariuszami i był on dłużej tam w tej farze, bo obecnie w katedrze, ponieważ mój wuj odszedł na swój posterunek już proboszczowski do Bieganowa w 1934 roku, a ksiądz Antoni Świadek pozostał w Bydgoszczy, tam w katedrze, w farze ówczesnej. I potem go właśnie mianowano proboszczem w Sierniczku. To było wówczas wieś pod Bydgoszczą, teraz jest część Bydgoszczy. I on tam został proboszczem w 1938 roku, podobnie jak mój wuj. No, odmówił wykonania zaleceń niemieckich. To były oczywiście nakazy, nie zalecenia, żeby spowiadać po niemiecku, żeby się odprawić po niemiecku i tak dalej. On tego nie robił. No i ktoś z wiernych, któraś konkretnie kobieta, z wiernych kościoła doniosła na niego do władz Gestapo i został aresztowany, wwieziony do Dachau i też tam zginął ksiądz Świadek następny. Trzeci męczennik bydgoski, też koło wuja, on akurat był później troszkę wikary w Farze Bydgoskiej, ale się znali na pewno z wujem, bo wuj tam często przyjeżdżał do Bydgoszczy i odwiedzał go na pewno. To był ksiądz Jan Jakubowski, który był bohaterem słynnej legendy krwawych dłoni odbitych na ścianie kościoła Bydgoszczy. To jest taka legenda bydgoska o rękach kapłańskich, które odbite zostały na ścianie kościoła świętego Ignacego, który stał na rynku bydgoskim. Piękna świątynia z dwiema wieżami. I on przed egzekucją, akurat go nie rozstrzelano tam, bo on zemdlał, ponieważ był po operacji. Pisano potem złośliwie, że zemdlał ze strachu, a to nieprawda, bo ksiądz Jakubowski był po operacji wyroska robaczkowego i po prostu się osunął. i osuwając się wsparł się dłońmi o ścianę kościoła i te jego dłonie zostały, biły krwawy ślad. I ten krwawy ślad to świat, to moi rodzice opowiadali o tym też, bo moja matka przecież wrześniu 1939 roku spędziła w Bydgoszczy i była tego świadkiem wszystkiego, więc też mówiła o tych krwawych rękach. Niemcy tam szaleli, żeby to usunąć, nie udało się tego usunąć. Nawet taka apteka w pobliżu stoi, tam te świadectwo po wojnie złożył właściciel apteki właśnie o tych rękach, które tam Niemcy zdzierali, tam skuwali, nie dało się, bo one się wciąż ujawniały. Jego nawet proszono o jakieś preparaty, żeby on tam wymyślił jakieś chemikalia, żeby to zmyć. Nie udało się i w końcu zapadła decyzja o rozebraniu całego kościoła. Także kościół świętego Ignacego został rozebrany przez Niemców, wysadzony w powietrze. Tak, i tam były te główne masowe rozstrzeliwania, były właśnie w tym miejscu, także miejsce święte, ale oczywiście po wojnie nie został odbudowany, bo komuniści zapewne bali się, że to miejsce kultu powstanie tutaj jakieś może. Także do dzisiaj nie jest odbudowany niestety. Także inne miasta odbudowały swoje świątynie, a Bydgoszcz niestety swojej głównej świątyni na Starym Rynku nie odbudowała z tymi świętymi właśnie zdarzeniami. I to był właśnie też w otoczeniu mojego wuja taka świętość się pojawiła. I jeszcze jedna świętość, też Boże, są wszystko losy, ponieważ przed wojną w Bieganowie był gościem dworu Pałacu Grabskich, byli artyści, jak wspomniałem. Wśród nich artystą takim bardzo ważnym dla ziemian wielkopolskich był Mieczysław Kościelniak. To jest uczeń Mehofera, innego malarza krakowskiego, absolwent Krakowskiej Akademii, który pochodził z Wielkopolski, z Kalisza i on właśnie wśród szlachty wielkopolskiej był bardzo popularny jako portrecista. Więc on jeździł od dworu do dworu, tam oni go zapraszali, tam był goszczony. Ale głównie oczywiście właśnie Bieganowo, to było to miejsce, które ukochał najbardziej pan Kościelniak i tam dużo czasu spędzał, również z moim wujem. Także on namalował portrety moich dziadków, Jana i Franciszki, ale ze zdjęć, ponieważ oni już nie żyli. Także namalował piękny obraz, taki grafikę wyrysował tych Heleny, siostry mojego wuja, która prowadziła tą plebanię. No i tam oczywiście Grabskich też rysował i malował. Ale o co mi chodzi? O to, że Mieczysław Kościelniak pod wpływem tego środowiska prawdopodobnie się bardzo tak właśnie też nasączony tą duchem patriotyzmu i religijności poddał się temu ogromnie i on potem w czasie wojny zaraz na początku się włączył w działalność Związku Walki Zbrojnej. Oczywiście jako amator został szybko aresztowany i trafił do Auschwitz. I w Auschwitz on się stał, on przeżył obóz. Po wojnie był w Polsce, nadal działał jako plastyk. Jako malarz bardzo ceniony, ale przede wszystkim o co chodzi? On w Auschwitz rysował sceny życia obozowego i tych rysunków zostało kilkaset. On narysował 360 rysunków, one zostały były przemycane z obozu przez kuchnię, tam mieli taką sieć przerzutową na zewnątrz i one były gromadzone po stronie już poza obozem. I do dzisiaj są obecne i w muzeach polskich, i w Auschwitz Muzeum, i na świecie, w Yad Vashem, i różne miejscowości, miejsca, te grafiki są tam umieszczane jako dokument tragedii właśnie życia obozowego.
1: A teraz zapraszamy Państwa na krótką przerwę muzyczną, po której powrócimy do naszej rozmowy.

0: Witam Państwa po krótkiej przerwie muzycznej. To program Na prawej stronie osi, a naszym gościem jest Grzegorz Musiał, lekarz doktor nauk medycznych, specjalista drugiego stopnia w okulistyce, autor książki Wujek Stasiu poświęconej księdzu Stanisławowi Musiałowi. Zatem powróćmy do naszej rozmowy.
1: Mieczysław Kościelniak był przyjacielem, zaprzyjaźnił się z świętym Maksymilianem Kolbe i wykonał dla niego dwie miniatury, które miał przy sobie ojciec Kolbe. Mm-hmm. Nawet chyba umierając też już chyba miał, bo nosił przy sobie stale wizerunek Matki Bożej i Jezusa wielkości trochę większej niż paznokieć. I takie miniaturki miał schowane gdzieś tam w swoim tym obozowym drelichu. Tak. Pod bankietem to przenosił i to służyło do jego modłów. Także wielka rzecz, która też się wiąże z moim wujem, bo byli bliskimi przyjaciółmi i ja mam w moim domu do dzisiaj te portrety właśnie Kościelniaka, moich dziadków, wiszące w bibliotece. Mhm. I również portret ciotki, jego pióra, jego ołówka jest u mojego kuzyna w Warszawie. Także to wszystko, to pani pytanie o to właśnie, jakie miałem refleksje. To były właśnie moje refleksje, że to wszystko jest, Bóg prowadzi. Trzeba się poddać woli Bożej i wtedy to się formuje nasze życie w sposób taki niezwykły. Opowieść niesłychaną. Ta opowieść życia mojego wuja jest przecież opowieścią, jest to symfonia z wielu wątków złożona, z wielu osób, prawda? I one wszystkie na chwałę Bożą swoją pieśń śpiewają. I jak to jest wplatane właśnie, że się właściwe osoby pojawiają w pewnych momentach, że są właściwi nauczyciele, że jest dobra szkoła, że jest przede wszystkim zaczyna to wszystko od wspaniałej matki, która formuje tą drogę, jakoś zaczyna. A że na końcu jest śmierć, no mój Boże, wszyscy mamy śmierć na końcu, ale jaka jest śmierć mojego wuja, jaka wzniosła, jak koda symfonii właśnie. To, co mówię o symfonii, to jest porównanie chyba bardzo właściwe, bo, mm-hmm. bo to jego na końcu słowa, które zanotował ten ksiądz Pale Wodziński, Bóg przyjmie moją ofiarę, to brzmi jak koda w symfonii Beethovena. Zawołanie do Boga. Boże, idę do Ciebie. I to jest coś takiego, że ta lekcja się...

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

0: poszło. To
1: To
0: ja może
1: będzie
0: tak się najpierw trochę pośmieję, nie? Będziecie mieli taki materiał. No bo dla ludzi, którzy sobie to zaczną słuchać w pewnym momencie, taki fakt, że sobie przegadaliśmy ile? 46 minut, no powiedzmy 40 minut, tak? Było fajnie, było wesoło, a nagrywania nie włączyliśmy. No i co? No i poszły jakieś korelaty, poszły jakieś rejestraty tutaj, a tak naprawdę teraz zacząć od nowa, cofnąć czasu się nie da. W związku z tym musimy już w pewien sposób uwzględnić to, że nie jesteśmy tymi samymi ludźmi, kiedy zaczęliśmy, i postawić sobie jakiś problem pod dyskusję. Więc tak jak tutaj rzuciłeś hasło, pogadajmy sobie swobodnie, tak naprawdę zobaczmy, co z tego wyjdzie. A jak się okaże po tym, jak to ktoś przesłucha, kto będzie to puszczał w sieć, to będziemy dogrywali, tak? Jak to ostatnio jest moda na walkę propagandową, że się tnie materiały i dogrywa różne rzeczy, tak?
1: I
0: Żeby potem
1: teraz,
0: post factum zmienić narrację.
1: jako ten, który w emocjach nie włączył kamery, dzieją się dwie rzeczy. Uniesienie i będę pamiętał to do końca życia. A dwa, czy to, bo rozmawialiśmy też trochę o porażce, i teraz zobaczcie, co się wydarzyło. Ja dalej szukam i tkwię w odnalezieniu sposobu, żeby odzyskać ten materiał, który teoretycznie czas nam zabrał, a już zaczynam szukać nowej technologii. Gdzie to mogło się zapisać, w czym i jak? I czy tak się mogą tworzyć odkrycia? Tu jest takie swobodne pytanie.
0: No tak, tylko odpowiedź cię nie zadowoli raczej, tak? Bo musiałbyś mieć dobre chody. I NSA, National Security Agency w Stanach Zjednoczonych, z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością ma ten materiał, tak? Bo sobie tam dużo rzeczy ściągają z sieci. Tylko pytanie, czy to, że to się nie włączyło nagrywanie, czy taki nie był konieczny element, bo być może poszliśmy nie w tą stronę, albo musiała nastąpić właśnie ta faza sprzężenia zwrotnego w naszej trójce, tak żeby Marta na przykład sobie trochę tego posłuchała, żeby już minęło to takie pewnego rodzaju pierwsze wrażenie, które się pojawia, to wyobrażenie o sytuacji, które następuje w korelatorze na podstawie bodźców, które wpływają na człowieka przez jego receptory, tak aby tam emocja, która się pojawiła, już tą fazę refleksji uruchomiła w niej i tak naprawdę, żeby ona już mogła nabyć pewną świadomość, a potem przetworzyć to właśnie na swoje już perturbacje, które się dzieją w niej. Także na przykład jak teraz dopuścimy ją wreszcie do mikrofonu, to jak już nam powie, jakie ma swoje wyobrażenie o sytuacji i o wyobrażenie o decyzji, to nas olśni.
1: Marta, zatem co po tych 45 minutach jest w tobie?
2: Widzę, że duża odpowiedzialność została na mnie nałożona. To, co mi się bardzo podobało, to to, że na pewno jesteśmy innymi osobami i zgadzam się z tym, że słuchając wszystkiego, co się wydarzyło przez te 45 minut, wpłynęło na mnie w taki sposób, że podchodzę do życia bardzo refleksyjnie, ale dalej jestem w emocjach i nie do końca wiem, co to we mnie zmieniło. Natomiast czuję, że jestem inną osobą, inaczej postrzegam naszą trójkę, tą rozmowę. Na pewno jestem bardziej otwarta na to wszystko, ale mam w sobie dużą ciekawość, gdzie to idzie i w którą stronę. I może rzeczywiście szliśmy nie w tą stronę, a powinniśmy pójść zupełnie gdzie indziej.
1: No dobra, to w takim razie idźmy tam gdzie indziej. Dominik, powiedz, jak twoim zdaniem, pytanie nigdzie nie usłyszałeś takiego, to bez dwóch zdań. Jak twoim zdaniem nasz kontakt we trójkę, który rozpoczął się od początków cybernetyki z Mirkiem Mikołajczykiem, gdzie nam pokazywał, czym jest korelat, czym jest akumulator, co wpływa, dlaczego taka jest reaktywność człowieka i to wszystko nam opisywał, gdzie Marta troszeczkę to, jej się to zgodziło na swoim poziomie, ja chciałem to później głębiej zrobić i tak dalej, aż do momentu, w którym dzięki twojej wiedzy dzisiaj ten świat się zupełnie inaczej rozumie. Weź nas,
0: No,
1: spróbuj tak sklasyfikować.
0: jakby to powiedzieć. To może ja wrzucę coś, co wcześniej nie poruszyłem, a mianowicie proces sterowania, tak jak go profesor Mazur zdefiniował. To jest właśnie coś takiego, co jest metodą realizowania równowagi funkcjonalnej nas jako człowieka, a ta równowaga funkcjonalna to jest właśnie droga dojścia do tego takiego celu, który mamy w sobie, w naszym jestestwie, w naszej transcendencji, którego często sobie nawet nie uświadamiamy, bo on jest nie tylko z tego świata, ale też z tego świata poza granicą. I my w jakiś sposób mamy też do niego właśnie jakoby transcendentny pewien dostęp. I teraz, spotykając się z tą mazurowską cybernetyką na takim poziomie właśnie już poukładanym przez docenta Koseckiego, kiedy mamy już relacje do matematyki, mamy punkt przejścia pomiędzy matematyką a właśnie naukami konkretnymi, jak fizyka czy cybernetyka, mamy wskazanie logiki już aksjometryczno-relacyjnej, która daje nam nie tylko taką tradycyjną logikę, gdzie musimy sobie założyć, co jest prawdą, co jest fałszem, tylko daje nam drogę do tego, żeby szukać, co jest fałszem, co jest prawdą. I stawia nas to wszystko w punkcie takim, że całe nasze dotychczasowe życie, doświadczenia, refleksje, emocje, które były, zderzają się z czymś, co daje nam pewnego rodzaju mechanizm na poziomie struktury wszechświata, tego stworzonego tutaj przez organizatora, tego, który jest. I czego byśmy nie wyciągnęli z siebie, przetworzonego przez nas, wymyślonego przez nas, to nagle mamy punkt odniesienia, do czego możemy to zmierzyć. I pojawia się coś takiego, że już nie mamy tylko komunikatu, który sam w sobie niewiele nam daje, ale mamy już komunikat w odniesieniu do jakiegoś innego komunikatu, obiektywnego, mimo że jest abstrakcyjny, który pozwala ludzkiemu mózgowi pracować zgodnie z tym, w jaki sposób on jest zaprojektowany przez organizatora do tego, żeby pracować. Bo ludzki mózg nie pracuje na zasadzie takiej, że bierze komunikat i ocenia komunikat. Ludzki mózg bierze komunikat i porównuje go z innym komunikatem i pracuje na relacji pomiędzy komunikatami. I dopóki właśnie profesor Mazur za sprawą docenta Koseckiego nie dał mi tego wyobrażenia, to wszystko musiałem sobie tak intuicyjnie, patologicznie i w bólach układać. A teraz, jak już wiem, że żeby dokonać pomiaru po inżyniersku, to potrzebuję punktu odniesienia, tak? Jeżeli mierzę długość, biorę sobie centymetr, tak? Jeżeli mierzę prędkość, biorę metr na sekundę. Jeżeli biorę przyspieszenie, biorę metr na sekundę kwadrat i tak dalej, bo mam punkt odniesienia. I właśnie w procesach sterowania profesor Mazur dał nam taki punkt odniesienia, który jest zgodny z tym, jaka jest obiektywna rzeczywistość wokół nas i pasuje do wszystkich naszych wyobrażeń, do wszystkich naszych decyzji, które podjęliśmy w życiu, do wszystkich celów, które sobie stawiamy. I nagle mamy z czym to skorelować. I tak generalnie staje się w szoku, i tak się chce tylko powiedzieć, jaki ja byłem głupi wcześniej, czemu ja tego wszystkiego nie wiedziałem. Przecież to jest takie proste, jak się już dostanie ten mały, maleńki punkcik odniesienia, od którego wszystko sobie mogę porównać. I nagle sprawy się tak upraszczają, że coś, co dawniej się wydawało, że będę musiał, nie wiem, napisać elaborat, książkę czy coś, ja jestem w stanie w dwóch zdaniach ująć i to wszystko ma sens. I jak mówię to w tym języku człowiekowi drugiemu i on tylko ma chęć wykazania tego, że istnieje obiektywna rzeczywistość, że człowiek jest czymś więcej niż tylko kubką materii, która składa się na to, kim jest, ale też jest jego duch, jest też ten byt transcendentny w nim, jest ten cel, który on niesie w sobie, dla siebie, dla otoczenia, dla rodziny, dla narodu, dla ludzkości i w relacji do organizatora tego, który jest. To się nagle tak wszystko porządkuje i człowiek generalnie ma taką właśnie refleksję. No wreszcie.
1: To ja teraz chyba sparafrazuję to, co powiedział Dominik. Mamy homeostat, a tam mamy ścieżkę duszy i wolną wolę. I taką drogą właśnie Marta przyszła na Kongres Psychologii Sportu, gdzie zobaczyła profesora i mnie. Potem ja zostałem ściągnięty do NAI, gdzie razem z Dominikiem mieliśmy prelekcję. W ogóle tam była ciekawa rzecz, Dominik, nie wiem, czy wiesz. Siedziałem na tej konferencji z otwartą gębą przez te 10 godzin, bo byłem ostatni, a ludzie mnie pytali: człowieku, po co ty tu przyszedłeś? Przecież ciebie to nic nie interesuje, przecież to nie jest w twojej branży. A ja po prostu byłem w uniesieniach, że to wszystko, co chcę wam powiedzieć, po prostu teraz może się jeszcze lepiej nazywać. No i zobaczcie, wolna wola, bo każdy mógł zdecydować, czy prędzej, czy później, jakby w odcinku czasu, kiedy się z tym spotkać, a dwa, że ścieżka duszy, która gdzieś tam nas połączyła. I tutaj ponownie, bo pierwszy materiał jest utracony, zachęcam do obejrzenia odcinka Dominika na YouTubie o homeostacie. Dobrze powiedziałem w miarę?
0: miarę. Nie ma tu sprzeczności. To ja powiem, że to właśnie takie można powiedzieć nasze pierwsze sprzężenie zwrotne, to jak się poznaliśmy, to jest fajne, bo jest utrwalone, tak? I
1: Na
0: właśnie jak się
1: korytarzu
0: wejdzie
1: jeszcze było.
0: na NAI Warszawa, na kanał na YouTubie, to jest z konferencji moje wystąpienie, gdzie tak naprawdę już tam twoje oddziaływanie się pojawia, tak naprawdę. Potem jest te 10 godzin konferencji, no może 8, bo to ja byłem chyba drugi wtedy, więc druga godzina. Potem jest 10 godzin i znowu wchodzimy w sprzężenie zwrotne podczas twojego wystąpienia tak naprawdę i są punkty odniesienia do mojego wystąpienia. Okazało się, że mamy punkty wspólne, bo ja wtedy byłem wiceprezesem klubu piłkarskiego, więc się tam nawiązała pewna nić porozumienia, to się dzieje. Więc jest fajny przykład badawczy, gdzie można zobaczyć, jak właśnie takie zderzenie dwóch osób, które nigdy wcześniej się nie spotkały, ale mają jakieś wspólne talenty, wspólne cele, po kilku godzinach wspólnych oddziaływań, jak innymi ludźmi wyszły, niż zanim tam weszły do tego pomieszczenia.
1: I jeszcze jaką mają wysoką etykę, bo bezinteresownie sobie pomagamy, bo kiedy Dominik zaczął swoje wystąpienie, które jest fenomenalne, ja dopiero po roku usłyszałem, o czym on mówi, jakby poznając właściwości definicji, których używał. Dominik zaczął konferencję: pragnę się przed wszystkimi pochwalić, bo właśnie mój klub wygrał z Puszczą Niepołomice 4-0. A ja mówię: o kurczę, mamy co robić w takim razie.
0: No, tak jest, dokładnie. A ja też użyłem tego z pełną świadomością, że wynik nie jest istotny, ale z punktu widzenia odbioru społecznego, dominanty ludzi, którzy są, taki bonmocik walnięty wpłynie na to, w jaki sposób, jak dobry żart, otworzy im się rozum na pewne słuchanie, w cudzysłowie, tego, co mam do przekazania.
1: Dominanty, czyli uwarunkowania i okres życia, w jakim się znajdują?
0: Nie, dominanta chodzi mi o to, że większość ludzi w naszym społeczeństwie ma coś takiego w sobie, że patrzy na świat pod kątem szukania autorytetu, który osiągnął to, co oni chcieliby osiągnąć. Coś
1: Dobra,
0: takiego
1: ale
0: bym
1: to
0: powiedział.
1: nie jest częścią uwarunkowań i normowirusów, którymi byli doświadczani?
0: Tak. To jest częściowo normowirus, a częściowo właśnie
1: Wiek.
0: to, że wiek
1: Dynamizm.
0: ludzi już jest taki, że łatwiej przyjmuje się ludzi, którzy społecznie gdzieś coś skutecznego osiągnęli, niż człowieka, którego nigdy się nie słyszało i on zaczyna nawet coś bardzo mądrego mówić, ale jest bariera psychologiczna, taka naturalna dla człowieka, to nie jest nic złego, że po prostu człowiek, jeżeli ma jakieś swoje wyobrażenia, to będzie ich bronił. I trzeba po prostu użyć odpowiedniego potencjału, który wykona pracę w nim, żeby on zmienił siebie, jakim był w czasie A, na siebie, jakim będzie w czasie B, pod właśnie oddziaływaniem tej zmiany, która nastąpiła pomiędzy A i B. Więc trzeba zdobyć potencjał, który można oddziaływać na tego człowieka, żeby on chciał się zmienić. I to takie po prostu było niecne wykorzystanie z mojej strony tego, że mój syn wtedy grał, a miał wtedy lat 9, tak? No i donieśli mi tuż przed tym, jak wszedłem na mównicę, że wygrali mecz chłopaki, co było dla mnie bardzo miłym zaskoczeniem, bo nie spodziewałem się tego, że do zera i taki wynik będzie. No to generalnie w emocji sobie puściłem coś takiego zamiast żartu na otwarcie.
1: No i teraz wychodzi na to, że z dziećmi dokładnie te dominanty są inne, bo żadnemu dziecku, w grupie dzieci, kiedy przyszedłby przed nimi mistrz świata i powiedział: słuchajcie się mnie, to osiągniecie takie sukcesy, po prostu taki komunikat nie zadziała. A tu fajnie wychodzi, że Dominik dzięki znowu jakiejś sytuacji, która go spotyka dookoła i relacji, w których się znajduje, no pomaga nam robić ten sport, edukację sportową ze względu na prawidłowe cele dla swoich synów. Martuś, coś dla ciebie? Od ciebie?
2: Czyli,
1: Trochę prywatą tutaj szliśmy, więc...
2: ale jakby odpaliło mi się coś. Czyli jeżeli jesteśmy mówcami, to mamy dostosować to, co mówimy, do grupy, która jest przed nami. Czyli jeżeli są dzieci, to jest tak, zebrać odpowiednie wszystkie takie, nie wiem, jakby to określacie, bo kurczę, nie chcę się wypowiadać, ale wszystko to, co jest dobre dla tej grupy docelowej, odpowiednie bodźce, tak? Tak to nazywacie. I zacząć jakby to na początku, a potem płynnie na przykład przejść do tego, co chcę przekazać?
0: Tak. To się nazywa dostosowanie bodźców do obiektu sterowanego.
2: Czyli
0: Ale to jest dokładnie to, co mówisz, tak?
1: pedagogice Marta cały czas używaliśmy wpływy. Wpływy to jest rodzaj bodźca, którym się oddziałuje. Potem są zasoby, czyli dziecko, co on może zrobić, co on ma, w jakim jest wieku, jakim jest materiałem i cel, jakim się osiągnie, do jakiego się dąży. Dominik, czyli ten byt, który się wydarzy, ten cel. A no.
2: I to jest też to, co robimy często na treningach, bo jeżeli na przykład grupą docelową, miałam taki przykład, byli chłopcy w wieku tam 9 lat i pamiętam taki trening, oni bardzo chcieli piłkę nożną, a ja sobie założyłam, że będzie lekka atletyka i bardzo nie chciałam zrobić z nimi piłki nożnej i efekt był taki, że oni mi roznieśli lekcję, ja ją zapamiętam do końca życia, to była najgorsza lekcja w moim życiu. Ale gdybym chociaż na początku dodała tą piłkę albo jakiś element piłki, czyli dała odpowiedni bodziec, to potem lekcja byłaby cudowna.
1: Ale
2: Tak,
1: zobacz, jak
2: dobra.
1: chłopcy byli uwarunkowani już do piłki, już przez
2: No.
1: tych swoich tam treserów.
0: No bo tu jest właśnie kwestia taka, żeby dowolny proces sterowania zorganizować w sposób metodologicznie poprawny, to musimy trzy czynniki rozważać. Cel, czyli to, w jaki sposób system, na którym oddziałujemy, przekształci się po naszym bodźcu, którym na niego oddziałujemy, tak? Czyli mamy nasz bodziec, reaktywność systemu, na którym oddziałujemy, i tą reakcję systemu, jaka ma wyjść z tego naszego oddziaływania. Więc mamy trzy elementy, które musimy w relacji do siebie połączyć i zrobić. I teraz zauważ, jeżeli cel i nasz bodziec nam się wydają dobre, ale ten byt, na który oddziałujemy, ma reaktywność taka, nie, nie, tu lekka atletyka, nie, tu ma być piłka nożna, to choćby nie wiem co, to się nie uda. Ale jeżeli by było coś takiego, że teraz sobie trochę pojadę, tak zupełnie niemetodologicznie, bo nie jestem tak dobry w metodologii jak wy sportowej, i zrobienie czegoś takiego, że trochę Tomkiem tutaj sobie pojadę i wykorzystam, że liczy się tylko bramka, jeżeli wykonamy jakieś ćwiczenie, które pokażę, i tam pokazuje tych sześć bramek, i tylko wtedy bramka się liczy, tak naprawdę, bo w akcji zostało wykonane to ćwiczenie, to oni by to potraktowali jako pewnego rodzaju wzrost trudności zdobycia bramki, jako wyzwanie, i z dużym prawdopodobieństwem by zrobili tą lekkoatletykę, przy okazji nie wiedząc, a myśleliby, że grają w piłkę nożną.
1: Świetny przykład. Tylko, że co się dzieje? Z dziećmi, ich podatnością można poradzić sobie przymusem, strachem, wstydem i połamać te dzieci, uszkodzić je w myśl realizacji celu dorosłego. I to niestety się dzieje. To Dominik, weź to w szufladkę, bo jeszcze drugi wątek, że niestety dzisiaj praktyka szkolna, edukacyjna nie jest osadzona w tym myśleniu celowym. Dam przykład bardzo obrazowy. Ostatnio nauczycielka mówi, co mam zrobić, że dzieci w wieku 7-8 lat zawsze wychodząc na przerwę biją się. I cały czas nauczyciel pyta, jak ma interweniować na sprawy już, które się wydarzyły, a przecież problem jest w tym, co ona zrobiła w lekcji, że reakcją dzieci po zakończeniu tej lekcji, na przerwie było złapać pierwszego lepszego gościa i go ładować. No po prostu dzieci nie były no, te zasoby nie były dokładnie, no, lekcja nie była w zgodzie z nimi, czyli dzieci zamiast chodzić czy biegać, to siedziały, zamiast mówić, to słuchały, miały być cicho, nie wyrażać emocji i nie były w relacjach z innymi dziećmi, tylko z nauczycielem, więc dziecko wychodzi, reaguje na to i po prostu łapie pierwszego i drugiego i go od razu go wali w łeb. Żeby te naprężenia, które były w czasie lekcji, rozładować.
0: No to ja może dopowiem, tak? Jak już jesteśmy w tym konkretnym przypadku. Jest coś takiego, że jeżeli człowiek zgromadzi w sobie energię, a z punktu widzenia wszechświata, w którym żyjemy, koncentracja energii w materii jest ograniczona. Nie jest w stanie więcej energii w materii się zgromadzić, niż mamy to zdobyte jako ludzką wiedzę, bo potem mamy po prostu reakcję jądrową i bum, tak? To samo się dzieje w człowieku. No to wychodzi na to, że w procesie sterowania nad tym małym bytem transcendentnym, który tam był poddany temu oddziaływaniu, coś nastąpiło nie tak. Bo sterować możemy tylko na dwa sposoby: albo poprzez oddziaływanie bezpośrednie na tego człowieka, albo na jego otoczenie. Na końcu, że tak powiem, i tak to jest w sprzężeniu zwrotnym, bo człowiek działa w swoim otoczeniu, i czy my zmieniamy otoczenie, to zmieni się też człowiek, czy zmieniamy człowieka, to zmieni się jego otoczenie, bo to jest sprzężenie zwrotne. Ale wychodzi na to, że albo oddziaływania tej nauczycielki na człowieka spowodowały, że tam powstało naprężenie, które on musi kompensować, bo ta energia, która powinna zostać rozproszona do otoczenia, nie znalazła ujścia. Powstało w nim wyobrażenie o decyzji takiej, że on już ma dość, że on musi przeciwdziałać temu, bo to nie jest zgodne z jego dynamizmem, z jego parametrami na tym etapie rozwoju. I chęć przeciwdziałania temu skumulowała się w tym, że pierwsze skojarzenie, jakie pojawiło się z nim po wyjściu z sali, a co on uznał, że nie jest zgodne z tym, co powinno być, wyzwoliło całą tą energię nagromadzoną w nim, która jest na pierwszym awersyjnym skojarzeniu, które się u niego pojawiło, tak? I to mógł być kolega, z którym mu zabrał kanapkę, to mógł być kolega, któremu coś niefajnego powiedział, to mógł być kolega, który się uśmiechnął nie w odpowiednim momencie, kiedy on na to nie liczył. I cała po prostu ta energia idzie tą drogą przewodności, która zostaje przebita przez pierwsze skojarzenie, ale to jest tylko i wyłącznie, tak jak mówisz, wynik tego, że wcześniej ta energia została zgromadzona w czymś człowieku, bo nie było upustu tej energii. I otoczenie, które było, i bodźce, którymi on był poddany oddziaływaniom, spowodowały, że on już tam nie wytrzymywał. I wiadomo, że dałoby się to tak naprawdę potem w jakiś sposób ukierunkować przy tym wyjściu na przerwę i tak dalej, ale to jest pytanie, po co, skoro można od razu zrobić tak, żeby było dobrze.
1: To już jest plaster na urwaną rękę.
0: Tak
1: Dominik,
0: jest.
1: no ale teraz przechodząc z pierwszej A, szkoły podstawowej polskiej, i tych reakcji na skalę globalną, nawet powiem międzynarodową, ile jeszcze nam zajmie, żeby ta energia w ludziach no, uszła w odpowiednim kierunku zmiany?
0: To ja może trochę odwrócę, bo jak tej części coś nie nagrała, zadaliśmy pytanie o to, co się stało po II wojnie światowej, to może teraz to wyciągnę. To, co jest teraz, na stan roku 2026, jest wynikiem oddziaływań, które trwają od czasów Bismarcka, który był strategiem niemieckim, i to on spowodował, że wtedy Wilhelm II, czyli niemiecki cesarz, zażyczył sobie tego, żeby jego poddani w momencie, kiedy im rozkaże, bili, zabijali albo umierali tak, jak mu się chce. To Bismarck stworzył taką właśnie pruską szkołę edukacji, która miała do tego formatować wszystkich poddanych cesarza, żeby właśnie zbliżyć to do tego optimum, jaki tam sobie Wilhelm II zażyczył, żeby było zrobione. No i mamy ileś iteracji. Jako iterację to sobie przyjmie pokolenie, kiedy to jest rozwijane, aż trafiamy na II wojnę światową, która rozbija poprzedni porządek. Tak naprawdę, i stwarza możliwość wprowadzenia nowego ładu edukacyjnego. I pojawia się w Polsce na tym etapie człowiek, który dostaje możliwość sterowania tym procesem. Nazywał się Jakub Berman. I on, mając możliwość od nowa stworzenia całego systemu edukacji, robi ruch, który eliminuje z polskiego systemu oświaty wszystkie przedmioty odpowiadające za krytyczne myślenie, za poprawne formułowanie myśli własnej. I za tak naprawdę to krytyczne zrozumienie świata i umiejętność falsyfikowania rzeczy, które są dla nas wrogie, niesprzyjające, szkodliwe. Jest zlikwidowana propedeutyka filozofii, wspaniały przedmiot na poziomie szkoły średniej, który dawał taki przegląd tego, czym jest filozofia, jakie były kanony filozoficzne, w jaki sposób myśleć krytycznie, jak rozmawiać ze sobą. Jest wyeliminowana łacina, która uczyła się bardzo precyzyjnego wypowiadania jako język martwy, gdzie nie da się, tak jak w języku polskim, tworzyć nowych słów, nowych zbitków, wyrażeń i zdań, tylko uczyła pewnego precyzyjnego się wypowiadania. Jest wyeliminowana logika przede wszystkim, nawet ta klasyczna, że tak naprawdę na przykład teraz w szkołach prawniczych chyba mają pół roku i to też logiki takiej wypaćkawionej, troszeczkę, bo to jest logika formalna, ale prawnicza, więc no, to nazwijmy ją pewną formą logiki takiej zadaniowej, ale to teraz logiki uczy w szkole, tak? A chcemy, żeby ludzie postępowali logicznie. No i tu mamy znowu ten 48 rok. Jakub Berman rozwala nam to wszystko. Zostaje zniszczony algorytm odtwarzania elit w naszym kraju. To, co wartościowe, musi znowu zejść do podziemia. Tak jak docent Kosecki właśnie, kontynuując tradycję podziemnej edukacji. Najpierw się uczy, a potem gromadzi wokół siebie grupę ludzi, którzy tego uczą. Potem przechodzi przez różne stadia i formalne, i nieformalne, aż w końcu w 1986 roku, nawet widząc, jak skuteczny już jest docent Kosecki, jest wykreślony z listy studiów w Polsce cybernetyka społeczna i wyeliminowana w 1986 roku, po to, żeby można było zrobić te przemiany po 1989 roku, żeby można było znowu wykoślawić ten system, który już był mocno wykoślawiony jeszcze bardziej, aż doprowadzić do tego teraz, co mamy, gdzie tak naprawdę dziecko nie jest w stanie w żaden sposób dostać wiedzy sterowniczo użytecznej, która pozwoli mu odpowiedzieć na najważniejsze pytania, jakie on ma w życiu. Jaki jest mój talent? Co ja mam w życiu robić i z kim mam to życie spędzić? I żeby umieć sfalsyfikować rzeczy, które dla niego będą szkodliwe, i na poziomie dedukcyjnej nauki udowodnić, że to, co sobie przedsięwziął, jest dla niego dobre albo złe. Do tego w ogóle nie ma w systemie oświaty obecnej. I to wszystko jest tylko właśnie tak, jak my tutaj się męczymy obok tego sformalizowanego, przymusowego systemu oświaty, ale jest światełko w tunelu. Mamy wysoki próg wejścia. W związku z tym, jak już się czymś zajmiemy i znajdziemy swój talent, to go do tego stopnia maksymalizujemy, że, jakby to powiedzieć, łatwiej robimy różnicę, tak jak wspomniałeś w tym nienagranej części. Jak już jeden człowiek pobiegł ten dystans w odpowiednim czasie, to w ciągu roku za nim 3000 ludzi pobiegło, tak? Więc my teraz możemy te nowe cele wyznaczyć, nowe standardy i w pewien śmieszny sposób przygotowano społeczeństwo pod to, że nie musimy teraz derejestrować tych wszystkich rzeczy, które są złe w tych ludziach, bo tam powstała pustka, więc możemy tą pustkę wypełnić tym, co powinno być. Bo zewnętrzny organizator, który ma cele niezgodne z interesem narodu polskiego, w pewien sposób na swoją zgubę przygotował ten naród po to, żeby tam się wlało to, co powinno być.
1: Piękna analiza, metaanaliza. Martuś?
0: No.
2: Ja tylko słucham.
1: To fajnie to wszystko łączy się, bo też mówiliśmy w tym zagubionym materiale o tym, czy szkoła oddziałuje dobrze, czy źle. I tak naprawdę, nawet jeżeli źle, to koniec końców wychodzi na to, że tworzy się przestrzeń do pewnej zmiany. Czy Dominik, zatem można sądzić, że jesteśmy w takim jakimś wielkim cyklu nieustannych zmian i
0: No,
1: oddziaływań?
0: mi się wydaje, że jesteśmy teraz w takim punkcie historii ludzkości nawet, który po 500 latach przenosi nas ze sfery przymusu w sferę dobrowolności. I mając w tym momencie takie możliwości oddziaływania z innymi ludźmi, że nie stanowi teraz dla mnie wielkiego problemu technicznego wejścia w sprzężenie zwrotne z człowiekiem z antypodów i z jakimś małorysem sobie mogę nawiązać kontakt i z nim się skumplować, możemy razem coś robić z punktu widzenia tego materialnego za bezdurno. W związku z tym próba utrzymania nas pod kloszem, kontrolowania tej sfery informacji i kodów, w której my oddziałujemy, stała się dla tych wszystkich zewnętrznych organizatorów, którzy mają interesy sprzeczne z naszymi, nie do skontrolowania tak naprawdę. I dzięki temu my możemy znieczulać się bardzo łatwo na bodźce, które na nas próbują oddziaływać, a my nie chcemy. Po prostu możemy to, mówiąc nieładnie, olać, a mówiąc profesjonalnie, wygasić naszą reaktywność na te bodźce, tak jak Gandhi swojego czasu zrobił poprzez bierny opór, rozłożył Imperium Brytyjskie tak naprawdę na łopatki, po prostu nic nie robiąc. Tak samo my możemy to zrobić. A z racji tego, że nie mogą kontrolować tego, jak się przemieszczamy, bo my tylko nie w tym fizykalnym świecie żyjemy, ale też właśnie w sferze informacji kodów, dzięki internetowi, dzięki słowom, których używamy, możemy sobie dla jakiegoś bytu użyć innego wyrażenia. Doktor Szewko na przykład używa takiego wyrażenia strefa opatrunku, tak, żeby mówić o pewnym bycie, który jest cenzurowany w internecie. To widać, jak właśnie etyka i dobrowolność działań i chęć współdziałania zmienia świat i zmienia taką erę w historii ludzkości, właśnie, że z tych 500 lat przymusu, który dominował we wszechświecie, wchodzimy w erę dobrowolności i to, czy teraz coś się będzie działo, czy nie, zależy właśnie od tego, czy ktoś chce, żeby to się działo, czy nie. Bo zmusić nas już praktycznie do niczego się nie będzie dało, tego, co jest ważne, bo jeżeli sobie Polak powiedzmy, nie wiem, w 80-tych latach miał problem z przeskoczeniem do tego, żeby pojechać na drugi koniec świata, tam zacząć egzystować, bo była bariera językowa, bariera ekonomiczna, bariera prawna w postaci paszportu, etc. Tak teraz ja mogę sobie wyjść stąd, gdzie siedzę, wsiąść w dowolny sposób komunikacji, jaki jest i w jakim miejscu na świecie bym sobie nie siadł, to mogę zacząć oddziaływać skutecznie na swoje otoczenie i zacząć kształtować tam dla siebie miejsce, w którym będzie dobrze. A jak tylko ktoś tu, gdzie żyjemy i gdzie chciałbym żyć, czyli w Polsce, będzie robił coś głupiego, mogę mu przez internet tak przywalić, że się kopytami nakryje. I nie muszę fizycznie tego zrobić. Mogę za pomocą informacji i kodu tak go wychłostać informacyjnie, jak mówił docent Kosecki, że mu w pięty pójdzie.
1: I to się dzieje, właśnie to się dzieje na mediach społecznościowych wbrew prawu, które siły sterownicze, politycy nieustannie narzucają nam przymusem bez znajomości celu, do którego ma nas ta zmiana prawna prowadzić, czyli nami manipulują i to też jest sposób, wiedza na ten temat, że tak się dzieje, jest sposobem obrony i przeciwdziałania do tego. Rozwiniesz, Dominik, bo wiesz, dlaczego to
0: No tak.
1: powiedziałem.
0: Tak wiem. No bo zobaczmy w ten sposób. Jeżeli cele dwóch stron są niezgodne, to jest już wiedza pułkownika Koniecznego, polskiego cybernetyka wojskowego z lat 70., który stworzył cybernetyczną doktrynę walki. Jeżeli cele są niezgodne, tak naprawdę, to w tym momencie przez tą niezgodność celu powstaje cały algorytm po prostu walki, który jest. I jeżeli teraz ja rozumiem, że mam jakiś cel, to szukam wokół siebie ludzi, którzy mają cel zgodny z moim. Czyli z automatu selekcjonuję sobie tych ludzi, którzy mają takie same cele jak ja i robię strukturę, która nazywa się homeostazą rozproszoną. Czyli łączy nas cel, łączy nas idea, a każdy z nas ma inne zasoby i inne metody, którym jest w stanie oddziaływać. W związku z tym, z poziomu walki, żeby nas pokonać, trzeba by każdego z nas wyeliminować. Wystarczy, że jeden z nas przeniesie cel, który jest dla nas wspólny, i ten cel sobie znowu wykiełkuje i znowu tam będzie, że tak powiem, realizował to, co ma być realizowane. Mimo, że my nie tworzymy organizacji opartej o moc działową, nie mamy sztywnych struktur, pieczątek, biurokracji, sprawozdań, innych rzeczy, tylko tak naprawdę siedząc sobie, dobrze się bawiąc, rozmawiając, współpracując z naszymi mistrzami, którzy żyją, nie żyją, ale dali nam ten cały spadek, przygotowujemy materiał dla przyszłych i teraźniejszych pokoleń, które mogą cały czas wprowadzić zmianę, a ci, którzy chcieliby z nami wejść w kontrę i przeciwdziałać naszym celom, jedyne, co mogą zrobić, to próbować energomaterialnie przeciwdziałać możliwości kontaktu, żebyśmy ze sobą nie rozmawiali, bo idei się nie da zniszczyć, tak? W jaki sposób zniszczyć cel, który dopiero nastąpi? Jak atakować cel, tak? Przecież cel za 20 lat, no kto go potrafi zaatakować, tak? No jeżeli ktoś weźmie ten cel jako swój, to on już nie musi przez 20 lat powiedzieć, jaki ma cel, a i tak sobie będzie go realizował po troszeczku. I ktoś, kto nie wie, na co patrzeć, w życiu nie się nie domyśli, po co coś robię, tak?
1: I dokładnie, Marta, tak trochę przeniosę to na nasze immopexisowe sprawy. Dokładnie się to udaje robić, że nas nie łączy struktura, nie wiem, fundacja, firma, związek, który ma właśnie urząd, centralizację i stamtąd wychodzą rozkazy, tylko jesteśmy w homeostazie rozproszonej, gdzie codziennie jeden z nich, mówiąc o trenerach z tego starego systemu, przechodzi na naszą stronę, bo okazuje się, że myśli w ten sam sposób, ale generalnie dziś jesteśmy odporni na ataki. Bo kiedy z profesorem Chucińskim jeździliśmy we dwóch, to atakowali nas z prawej i z lewej strony. Myśmy na swój sposób się bronili, ale to nie było o tyle skuteczne. Tak jak Dominik powiedział, energią materia, czyli mogli sobie kupić ludzi wokół nas, a dzisiaj to jest niemożliwe. To wszystko tak oddziałuje i dam wam przykład teraz. Planuję niedługo kolejny kurs tam licencyjny dla Związku Sportowego. Od tam 10 lat to robimy i dostałem informację, że przyjeżdża któryś z wykładowców tego związku. Będę to kodował tego związku, czy nie będę ujawniał, żeby poprowadzić jakieś wykłady. Tylko ja już dokładnie wiem, że to nie jest po to, żeby ktoś przeciwstawił się i poprowadził pół dnia w kontrze do mnie. Tylko to jest celem niejawnym jest przyjść i usłyszeć, co ja takiego mówię, skąd ja biorę te wszystkie dedukcyjne wnioskowanie i tak dalej, że ludzie za tym idą. Czyli można powiedzieć, że w tej chwili już jest koniec, znaczy Dominik, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale generalnie tych ataków jest zdecydowanie mniej, a może nawet nie da się tego dzisiaj zaatakować w sposób skuteczny.
0: No to jest taka doktryna walki, która mówi, że jeżeli nie możesz ich pokonać, przyłącz się i przejmij sterowanie. Więc oni już stwierdzili, że nie mogą cię pokonać, tak? Bo jak pokonać byt, który nie jest energomaterialny, którego w świecie konkretnym nie można palcem wskazać, że to jest do zniszczenia. To teraz próbują zrozumieć, z czym walczą, a następny krok, który dopiero pewnie przyjdzie, to będą próbowali wziąć to i udawać, że robią to lepiej i przejąć dowodzenie na tym, czyli znowu zrobić strukturę formalną, która niby będzie robić to, co jest robione, ale będzie sformalizowana, oparta o pieczątki, punkty, akceptacje, pozwolenia i inne rzeczy.
1: Więc się nie.
0: Przewidywalni są strasznie.
1: Psychologicznie nazywa się to okraczanie strategii, czyli wzięcia kawałek metod, oddziaływanie w ten sam sposób na systemy i spodziewanie się tej samej reakcji. A branie tylko kawałka metody zawsze doprowadzi do tego, że szybciej się rozpadną. Więc zdecydowanie tak. Druga sprawa, Marta, dla nas, jaka to jest wiedza, informacja i obowiązek, żeby właśnie się nie centralizować, to co ty mnie często pilnujesz, Tomek, żebyś nie szedł we władzę. Bo to jest dokładnie to, że w tym momencie byłaby podatność na wpływy zewnętrzne i tak dalej. No mało o tym powiedzieliśmy jeszcze, ale jakby chyba cała nasza trójka i pewnie wielu naszych słuchaczy czuje, co tu się robi. No.
0: No i ja tutaj tak trochę przeproszę ludzi, którzy nas słuchają, bo z racji tego, że nam te 40 tam minut znikło nagrania, to podjęliśmy decyzję, że po prostu jedziemy na spontanie i sobie dyskutujemy bez żadnego planu metodologicznego, tak żeby dać wyobrażenia o tym, czym się zajmujemy, co robimy. Ale proszę mieć świadomość tak naprawdę, że za tym wszystkim stoją godziny materiałów, książki, całe artykuły i to wszystko, czego tutaj brakuje w tym materiale, w tej naszej rozmowie, jest tuż na wyciągnięcie ręki. Za darmo w internecie można sięgnąć, uzupełnić. Jeśli kogoś coś zainteresowało, konkretnego jakiś szczegół, to ja jestem otwarty do dyskusji, zapraszam. Można mnie znaleźć w infosferze. Na YouTubie są moje wykłady, są na Telegramie, na Signalu. Konta mam na LinkedInie. Można mnie bez problemu znaleźć w infosferze. Ja bardzo chętnie pomogę i poprowadzę tak, aby te wszystkie wątpliwości, pytania w jakiś sposób właśnie przekuć na wzrost umiejętności, możliwości sterowania wszystkich słuchających.
1: Ale zobaczcie teraz to, co Dominik powiedział. Odsyłamy jak najbardziej na wszystkich frontach. Zresztą Dominika widać i słychać również dzięki nam i tak to pozostanie. Ale wracam do myśli. Zobaczcie, że my tu sobie fajnie żyjemy, mamy tam plus minus 40 parę lat, ale nasi mistrzowie też określili pewne cele. O ile celem profesora Hucińskiego było, no dzisiaj bym powiedział, że wyrażał wąsko ten cel, czyli lepsze oddziaływanie na szkolenie sportowe, to jednak to zostało osiągnięte dużo szerzej. Celem profesora Mazura było, żeby cybernetyka trafiła pod każdy dach, pod każdą strzechę, żeby ludzie na powrót komunikowali się prawidłowo, oddziaływali na siebie i tak dalej. Zobaczcie, że ludzie przed nami, no, rozpoczęli pewne rzeczy i dali nam dzisiaj tą szerokość myślenia, chociaż to jest definicja zupełnie do czego innego, ale możliwości.
0: To jest właśnie fajne, tak naprawdę, że jak sobie na to popatrzymy z punktu widzenia ludzkości, to ta sztafeta, której jesteśmy częścią, ani się na nas nie zaczyna, ani się na nas nie kończy. I ja sobie tak żyję i od czasu, kiedy to wiem, z pełną świadomością tego, że kiedyś umrę, co mi wcale nie przeszkadza, a wiem, że cel, który sobie niosę, ktoś inny.

0: wyobrażenia, własną świadomość, refleksję popełnić, czy zdobyć jakieś właśnie możliwości oddziaływania, no to tak naprawdę, czy ja dzisiaj bym umarł, czy będę jeszcze żył 5, 10, 50, 100, czy 200, czy 1000 lat, jest już mniej istotne właśnie względem tego celu, który realizujemy jako całość, że jest nadsystem sterowania społecznego zwany ludzkością, jest nadsystem sterowania zwany narodem, który prędzej czy później będzie dla ludzi stwarzał takie możliwości oddziaływania właśnie na poziomie etyki, a nie przymusu już, gdzie człowiek będzie w stanie, tak jak w tej idealnej szkole, sobie wejść, przemyśleć przez chwilę, popełnić refleksję, co ja bym dzisiaj chciał robić. O, to idę do sali numer 6, bo tam jest pani Zosia i pani Zosia w tym temacie ze mną dzisiaj sobie popracuje, ale jak już będę miał dość, to pójdę do pana Gieńka i zrobimy sobie karnik dla ptaków, albo może z panią Wiesią pozwisamy sobie z liny, albo z panem Bronkiem pójdziemy sobie do lasu połapać motyle. I generalnie takie miejsce, żeby kiedyś powstało, bo jeżeli ja nie miałem takiej okazji, to może moje dzieciaki albo dzieciaki moich dzieciaków kiedyś dojdą do tego punktu tak naprawdę, że właśnie ta etyka, ta dobrowolność, otoczenie wokół nich wyzwoli te ich talenty dla nich samych i dla ich otoczenia, które spowodują, że powstaną takie potencjały, które zrobią różnicę z punktu widzenia ludzkości.
1: A to są Marta, znaczy w sumie, a to są Dominik już wpływy oddziaływania, uwarunkowania, które w naszych szkołach i metodach mają miejsce. Marta, ja ci taki w odniesieniu do Dominika dam ci przykład tej jego wygody, o której przed chwilą mówił. Wczoraj dzwonię w takim zachwycie do Dominika, mówię: Dominik, jest odkrycie. Próg pobudzenia psychomotorycznego, centralizacja mózgu, wejście do korelatu składa się z eksploracji, klasyfikacji, eksplikacji, postulacji, optymalizacji i realizacji. Oczywiście to są rzeczy od Dominika. I nagle kolejne zestawienie wiedzy się połączyło. Dominik potwierdził, że tak jest, to co tam żeśmy omówili. I ja mówię: stary, jak ja ci dziękuję, że to wszystko no, działa. A Dominik mówi: nie, no... Słuchaj, ja nic nie zrobiłem, ja sobie tutaj wygodnie siedzę, ty mnie zapytałeś, ja tylko się odniosłem, czy to ma sens, czy nie ma, więc wszystko się samo dzieje, więc chyba tego spokoju w maratonie zmiany świata nam też jest potrzeba. Co myślisz?
0: No, tak to wygląda, bo zauważ, odnosząc się do naszej rozmowy, ona wyszła od talentu, tak? Że coś, co jest w ramach talentu u danego człowieka, czyli powoduje, że jak najmniejszą ilością energii, materii i czasu, który jest w tym energomaterialnym czasoprzestrzennym świecie, jest konieczny do wykonania tego czegoś, dla mnie jest łatwe jak oddychanie i daje ci odpowiedź. Tobie zajęło rok czasu, żeby dojść do tego punktu. Dla ciebie to jest wielkie odkrycie, kupę energii i kupę takiej euforii, która się pojawia, jak przebijasz tą drogę przewodności korelacyjnej. Dla ciebie świat się zmienił, stał się innym miejscem, a dla mnie to było, jakbym wziął następny oddech. I z punktu mojego widzenia, jakbym patrzył tylko tak subiektywnie na ten świat, że jestem ja i świat poza mną tam się nie liczy, tylko ja się liczę, to nie ma różnicy. Ale w sprzężeniu zwrotnym nas dwóch, tak, jeżeli mamy iloczyn, to nieważne, który z naszych czynników, czy mój, czy twój, wzrośnie, bo w iloczynie tak naprawdę i tak wynik pójdzie w górę, tak naprawdę. Więc mimo, że ja się nie zmieniłem, ale tą pracą wcześniej wykonaną przeze mnie oddziałem na ciebie i zwiększyłem twój potencjał, to w sprzężeniu zwrotnym nasz potencjał wzrósł w sposób zauważalny. I ja sobie teraz siedzę wygodnie dalej, nic nie robię, dalej sobie wygodnie siedzę w domu, a ty już poszedłeś do kogoś, z kimś porozmawiałeś, ten z kim porozmawiałeś, porozmawiałeś z kimś innym i tak dalej. I ja sobie siedząc w fotelu czekam, aż wróci do mnie w sprzężeniu zwrotnym przemnożonym przez całą ludzkość to, co dla mnie nie było w ogóle problematyczne, a innym ludziom dało dużo, zwielokrotnione przez iloczyn z każdym człowiekiem, który wszedł w ten proces i dostanę zwrotnie taką energią, takim potencjałem, że świat się zmieni, a ja mam wrażenie, że ja przecież nic nie zrobiłem, bo siedziałem na fotelu.
1: I to, Martuś, dokładnie jest opis też naszej relacji i wzajemnych oddziaływań. Zobacz,
2: Tak,
1: jak...
2: chciałam,
1: No.
2: tak, chciałam to poruszyć, że niesamowite jest to, że jak my z Tomkiem rozmawiamy, to zawsze jest ta wymiana myśli i takich odkryć, które powodują, że my się zmieniamy, stajemy się lepsi. Ja, I w ogóle to jest.

0: fascynujące w ogóle w uczeniu się, jakby tak dzieci, każde dziecko tak robiło, albo względem nauczyciela, albo względem siebie, albo względem dziecko, rodzic, czy kolega, koleżanka, no to by było coś niesamowitego. Ja się kiedyś zastanawiałam, bo kiedyś nie miałam takiego potencjału w uczeniu się, a odkąd zaczęłam z Tomkiem rozmawiać i o jakichś takich naszych olśnieniach, jakichś odkryciach, to ja za każdym razem miałam poczucie, że jestem no, gdzieś dalej, że jestem inną wersją siebie i mam kolejne odkrycie i mogę iść dalej. I to, co czasami Tomek mówi, nie za bardzo to lubię, że inni gdzieś tam zostają w tyle. Ale chyba mimo wszystko ci, którzy i tak mają z nami kontakt, to i tak idą z nami. My i tak ich ciągniemy. Więc w sumie nie zostają w tyle. My rozwijając siebie, rozwijamy innych, więc rozwijamy świat.
1: No tak, i to się dzieje tak naprawdę z racji tego, jak jest skonstruowany wszechświat, w którym żyjemy. Bo będąc w wieloczynie, wystarczy, że jeden człowiek z 8 miliardów zrobi coś fajnego, tak naprawdę, i to ma wpływ na pozostałe 7 milionów 999 milionów 999 tysięcy 999 ludzi, tak? Chcąc, nie chcąc. I to jest właśnie, jak to zaczęliśmy, że jest jakaś kreska narysowana na jakiejś bieżni, przebiega ją człowiek, który osiągnął pik swoich możliwości fizykalnych i psychologicznych w 25 roku życia i wygrywa olimpiadę, zdobywa medal i się okazuje, że z tego medalu cieszy się połowa świata, tak? 4 miliardy ludzi, bo osiągnął coś, co się wydawało chwilę temu, że było nie do osiągnięcia dla człowieka, a on przekroczył granicę, transcender, przekroczył granicę, zrobił transgresję, przesunął granicę dalej i nagle się okazuje, że nie skończył się świat. Nie jest teraz smutny dla tych wszystkich ludzi, co nie przenieśli tego, ale inni ludziom chcą tą granicę też przekroczyć. I za tym jednym idzie 1000 następnych. I nagle się okazuje, że świat jest fajniejszym miejscem, bo tak naprawdę ludzie zobaczyli, że można coś robić, więc zakasali rękawy, wzmogli trening, zrobili coś nowego, spróbowali czegoś nowego i mamy transgresję. Jak w grze RPG. Nagle mamy wyższy level, nowe możliwości i robimy rzeczy, których wcześniej się nie działo, nie dało, nie wydawało nam się, że się nie da. A wszystko to dzięki temu, że weszliśmy w sprzężenie zwrotne z drugim człowiekiem i w ilocznej reaktywności już nie jesteśmy tylko my jako jeden samodzielny byt, ale w ilocznie z drugim człowiekiem.
2: To Dominik, przykładem obrazowym do tego jest, bo właśnie też z punktu wyjścia, który przedstawiłeś w układzie no, filozofii, chyba to byśmy mogli powiedzieć, no bo pewne założenia, dowody dałoby się na to zrobić, ale to już pomijmy. Są Igrzyska Olimpijskie. Igrzyska Olimpijskie, czy ósma norma kwalifikacji zawodowych, to odkrycie naukowe, czyli coś, co zmienia świat. I w tym momencie zadaję pytanie często na konferencjach, po co są Igrzyska Olimpijskie, czy inne imprezy rangi mistrzowskiej? No i ludzie odpowiadają, dla pieniędzy, dla zysku, dla rekordu i tak dalej. A właśnie, że nie, bo jak spojrzymy na to właśnie filozoficznie, szerzej, że czy jest tam zbiór talentów, ludzi o wyjątkowym talencie w tym specyficznym działaniu sportowym, matematycznym, czy jakie te igrzyska, czy olimpiady by były, specjalnie używam olimpiady błędnie tutaj, ale trzeba sobie na to pozwolić, powoduje, że iloczyn tych ludzi oddziaływań wzajemnie stwarza nowy świat, bo ktoś wymyśli nową umiejętność, ktoś będzie miał lepszą fizjologię, ktoś będzie miał lepszą taktykę, czy inną charakterystykę tego wysiłku i trudu, który podejmie i po mistrzostwach, tych igrzyskach, czy Mistrzostwach Świata, dyscyplina, a zarazem świat tego sportu już nie jest taki sam. I to jest niesamowita rzecz, że tak można zrobić skoki cywilizacyjne, tylko trzeba mieć na to zgodę tego zewnętrznego operatora albo tego, który ma silną, duże oddziaływanie, trzyma wajchę, no.
1: No trochę cię to sfalsyfikuje. Pamiętasz Kozakiewicza?
2: Tak.
1: To też możemy zrobić taki numer jak on, tak? A na końcu im taki gest pokazać, nie? Więc to, że tam jest jakiś organizator, który ma cele inne niż nasze, to nie znaczy, że nie trafi się taki Kozakiewicz, który zrobi coś, co generalnie wszyscy próbowali było uniemożliwić, a na końcu im tak samo pozdrowienie wyśle, nie?
2: I wtedy jest jeszcze większa transgresja do innych obszarów życia społecznego i tak dalej ze sportu, bo rekord świata rekordem świata i poprzeczka znowu podniesiona, ale przenosi się dalej.
1: No ale dlaczego teraz każdy z nas wie, co to jest gest Kozakiewicza, tak? No nie dlatego, że on tam przeskoczył tą poprzeczkę, tak? Tylko dlatego, że przeciwdziałał temu oddziaływaniu, które miało mu to uniemożliwić. I siłą swojej woli, sztabu trenerskiego i wszystkich, którzy mu pomagali, tak naprawdę osiągnął to, osiągnął punkt radości, wyraził swoją emocję do zewnętrznego organizatora, który miał inny cel niż jego, tak?
2: W
1: No i
2: odpowiedzi
1: co? I chłop stał się wieczny, nie?
2: na przymus, czyli jakiś tam
1: No.
2: jeszcze zasób cech sztywnych był, który tak zareagował.
1: Dokładnie.
0: Mogę
1: No.
0: zadać pytanie, tak cały czas krąży wokół mnie. Co w momencie, kiedy ja jestem jakąś jakby strukturą, która ma jakieś cechy sztywne, ale dostałam bodźce zewnętrzne, które nie są spójne ze mną, ale ja o tym nie wiem, że one nie są spójne ze mną. I cały czas podążam tą drogą, która nie jest spójna ze mną. I jakby, co zrobić, żeby w końcu odrzucić te niespójne bodźce, które gdzieś tam weszły przeze mnie, i żeby pójść do odpowiednią drogą.
1: Bardzo mi się podoba, bo już naprawdę w całej tej pytaniu użyłaś prawie samego języka, taki jak powinien być używany. Jestem pod ogromnym wrażeniem tej szybkości twojego uczenia się. Naprawdę, szapoba. A jedna rzecz. Bodźce to są te oddziaływania przeszłe, które masz na myśli, że na ciebie oddziaływały te przeszłe.
2: Mama,
1: Wobec
2: tata,
1: tego
2: szkoła, trener i tak dalej.
1: one w tobie wytworzyły rejestraty, czyli zapis tego bodźca, które w tobie powstały. I na podstawie tych rejestratów ty masz teraz korelaty, czyli połączyłaś te rejestraty w strukturę i masz jakieś wyobrażenia na podstawie tych rejestratów, świadomość i odruchy, które są. I teraz, jeżeli chcesz nadpisać to, co jest, wystarczy, że zaczniesz się uczyć, co zresztą już robisz, jak sama powiedziałaś, wprowadzisz nowe rejestraty i tymi nowymi rejestratami w relacji do tamtych wcześniejszych rejestratów stworzysz nowy układ korelatów, który nadpisze te stare korelaty. Jeżeli one będą zgodne z twoim interesem, z twoim celem, który masz, zaczniesz je częściej używać, to z każdym użyciem tych nowych korelatów, które z tobą się pojawiają, one stają się bardziej domyślne, w sensie takim, że droga przewodności korelacyjnej ma mniejszy opór. Czyli z każdym użyciem tych nowych korelatów będziesz je używała częściej i łatwiej, czyli mówiąc po ludzku, nauczysz się tego. I w końcu twój organizm zostanie tak uświadomiony na tej drodze świadomości, że zacznie używać tych nowych korelatów. I w związku z tym będziesz tą osobą, którą chciałabyś być.
0: Ale czy do tego jakby doprowadzi?
2: Powtórz, Martuś, bo zacięło.
0: Czyli chodzi mi o to, że jakby wyższy cel mnie do tego doprowadzi. No bo ja jeżeli jestem... Pytanie, bo jeżeli ciągle jestem w iluzji, tak? Okej, przez uczenie się nadpisuję dobrych rzeczy. Ja to zrozumiałam, ale często jest tak, że ludzie pozostają w tym etapie, nie muszę się uczyć. Nie muszę
1: No,
0: się
1: ale to
0: rozwijać.
1: jest tak, to jest kwestia
0: Ale
1: właśnie tego, że
0: czasami
1: cel.
0: jest coś takiego, że mimo wszystko pcha nas do szukania jakiejś prawdy.
1: No
0: To
1: bo
0: jest.
1: masz prawdopodobnie nieuświadomiony cel w sobie, tak? Albo inaczej, większość ludzi w Polsce, to jest nasza taka przypadłość narodowa, myli metodę z celem. I notorycznie po prostu mylenie metody z celem powoduje, że my zamiast dążyć do osiągnięcia jakiegoś celu, dążymy do tego, żeby używać jakiejś metody. I w tym momencie przeciwdziałaniem tego i lekarstwem, taką odtrutką na to jest uświadomienie sobie celu, tak naprawdę. A żeby uświadomić sobie swój cel, trzeba zrozumieć swoje talenty, tak naprawdę, bo swój cel i swoje talenty są ze sobą powiązane, tak naprawdę, bo jest korelacja pomiędzy jedną a drugą rzeczą. I teraz, żeby sobie swoje talenty uświadomić, potrzebujemy różnych oddziaływań z zewnątrz, które właśnie dadzą nam refleksję własną i refleksję drugiej strony. Najlepiej, żeby to był człowiek po prostu drugi, który nam pokaże: o, to jest twój talent. To ci tak łatwo przyszło. I ludzie w większości przypadków to, co im łatwo przychodzi, pomijają jako swój talent. I nie zastanawiają się nad tym, że to jest coś, co może zrobić różnicę w otoczeniu w sposób dużo większy niż inni ludzie, którzy mogliby to robić, właśnie dlatego, że to jest ich talent i nie widzą tego zużycia energii. Tak jak tutaj mówiłem, że ja sobie siedzę na krześle, coś mówię, dla mnie to jest łatwe, proste i nie czuję różnicy. I jakby nie Mazur i Kosecki, to bym nie wiedział, że zrobiłem różnicę w świecie, tak naprawdę. Tak z dużym prawdopodobieństwem nie zauważasz swoich talentów, nie doceniasz tego, że one już w tym momencie pracują, dlatego że cel, który był ci w pewien sposób wprowadzony przez zewnętrznego organizatora, jest zgodny z interesem jego, a nie twoim. I jeżeli sobie uświadomisz, jaki jest twój rzeczywisty cel, tak naprawdę, to okaże się tak naprawdę, że ten cel zewnętrznego organizatora w porównaniu z twoim celem, na poziomie nawet świadomości twojej wewnętrznej, odruchowej, bez refleksji, bez emocji, która jest, uporządkuje twój proces życia pod kątem tego nowego celu. I nie wiadomo, kiedy będzie taki punkt, że właśnie zrobisz transgresję, przejdziesz na wyższy poziom, będzie ci się żyło łatwiej, fajniej, będziesz weselsza, będziesz miała mniej smutków. Ale jakby cię ktoś zapytał, czy właśnie już się zmieniłaś, to powiesz nie. No jak się zmieniłam? Przecież jestem tą samą osobą, tak naprawdę. I dopiero potrzebujesz zewnętrzny punkt odniesienia, kto ci powie, o, więcej się uśmiechasz, łatwiej ci to przychodzi i tak dalej. Bo człowiek największy problem ma w ocenie sam siebie. Bo nie widzimy tych przeszłych stanów, które są w nas. I potrzebujemy drugiego człowieka do refleksji.
0: My też mamy takie poczucie, że to, co nam przychodzi łatwo, to mamy poczucie, że inni też to mają. I dlatego nie widzimy tego jako talent.
2: Bartuś,
1: Tak.
2: zbiorę wypowiedź Dominika w całość, jeżeli pozwolisz, w osadzeniu na tobie jako przykład. Wygląda to tak. Mała Marta, która poszła do szkoły, miała być piątkową uczennicą i mama miała być z niej zadowolona. Dodatkowo miała osiągać mistrzostwa sportowe w przymusie 8 godzin treningu sportowego dziennie i tak dalej, i tak dalej. Cały czas oddalały Marty od swojego celu, jakim jest i duchowość, i leczenie ludzi, i wspieranie ich, i tak dalej, i rozumienie tego wszystkiego, a realizowałaś cudze cele. W pewnym momencie dostałaś z otoczenia właśnie dawkę wiedzy, która pozwalała ci odpierać manipulacje i wpływy zewnętrzne, które nie były twoje. I się okazuje, że przyszła później na świat twoja córka, dla której chcesz zmienić cel. Nie ten, który znasz i był na tobie oddziaływany, tylko ten zupełnie inny. I dlatego zdobywając nieustannie wiedzę o tym, jak oddziaływać, zaczynasz poznawać i siebie, i tworzyć świat dla twojego dziecka. Pamiętam, jak mi kiedyś powiedziałaś, że ja będę wiedział wszystko w wieku tam 40 paru lat. Ty będziesz wiedziała w wieku 50 paru lat. To, co tam z homeostatu, to tak dla Dominika w tej chwili połączenie, jest nam jakby sterowane, celowane i tak dalej. I teraz problem jest z tych wszystkich uwarunkowań szkolnych i z otoczenia, że naturalnie dla człowieka ta wiedza powinna być dla 17-latka. A najczęściej dowiadujemy się o sobie w zbiegu okoliczności, przypadkowym lub nie, w wieku po 40 roku życia, gdzie te zasoby energetyczne są już zdecydowanie mniejsze. I dzisiaj jest walka o to, nasz wysiłek jest o to, żeby jak najbardziej przesunąć ten proces na dół. Bo tak jak Dominik mówił w utraconym materiale, że jest, statycy chcą tego statusu, który jest i tym zmiar się opierają, a my mamy cel popchnąć te dzieciaki tak mocno do przodu, gdzie natura i czas nam sprzyja na to, a metodę opracowaliśmy do tego, żeby to się wszystko wydarzyło i nastąpi ogromny postęp. I tu mam pytanie, czy przegonimy świat?
1: No ale tak naprawdę po co go przeganiać tak naprawdę, jak co najwyżej pociągniemy go za sobą, tak? No, bo to nie chodzi o to tak naprawdę, żeby jakaś jedna wybitna jednostka gdzieś tam poszła sobie do przodu i zostawiła cały świat za sobą. To chodzi o to tak
2: Jako
1: naprawdę,
2: Polska, tak, nie
1: a
2: dopowiedziałem.
1: jako
2: Czy my jako
1: Polska.
2: naród będziemy mieli szansę do tego, żeby dojść na swój optymalny poziom realizacji naszych celów, a przy okazji, czy będziemy przykładem dla innych w tym?
1: No to właśnie ten taki zmiana paradygmatu sterowania światem z przymusu na etykę jest punktem, w którym my możemy zrealizować naszą misję dziejową narodu polskiego, bo naród polski i etyka są ze sobą skorelowane. W ogóle naród jako byt jest to dobrowolny, naczelny związek różnokrewny, czyli więzy krwi nie mają znaczenia, liczy się to, że ktoś chce być członkiem tego narodu. A relacja w narodzie, która go spaja w całość, to jest relacja metacyberneczna, bo ona wiąże ze sobą w byt abstrakcyjny, ponadczasowy, ponadprzestrzenny ludzi, którzy żyli wcześniej, chcieli być Polakami, ludzi, którzy żyją teraz, chcą być Polakami i tych wszystkich, co przyjdą później, chcą być Polakami. Więc tak naprawdę jest to byt, którego nie da się zniszczyć w sposób energomaterialny, bo cała ta dusza narodu, ten duch narodu, może bardziej powinienem powiedzieć, może być przeniesiony przez jednego człowieka i może wykiełkować znowu, tak? Popatrzmy na to historycznie. Bułgarów nie było 800 lat, Czechów nie było 400 lat, nas jako państwa nie było 123 lata i narody się podźwignęły, dlatego że ludzie chcą być częściami tych narodów. I każdy naród ma swoją diferencja specyfika, coś specyficznego. I w naszym przypadku to jest właśnie etyka, motywacje poznawcze, zrozumienie świata i dzielenie się tą wiedzą z innymi. Ernest Malinowski, tak? Kopernik, Mazur, który z nich trzymał wiedzę i stosował do tego, żeby innych zniewolić. Tak? Żaden. No wszyscy dawali wiedzę, którą zgromadzili innym, którzy jej potrzebowali, właśnie w formie etyki, a przeszkadzało to tym wszystkim, którzy chcieli światem sterować za pomocą przymusu, ograniczając, stabilizując go na jakimś takim etapie, gdzie im jest wygodnie, żeby nic się nie pchało. W związku z tym, jak świat zacznie galopować do przodu w tej transgresji, w tym przekraczaniu granic kolejnych, to można powiedzieć, zajmiemy tam sobie miejsce w tym procesie, to które nam najbardziej pasuje. Będziemy sobie siedzieć po środku, wszystkimi rozmawiać, dając im to, co im potrzeba, biorąc od nich to, co są najlepsi, twórczo rozwijając i przekazując następnym, tak naprawdę. I wszyscy się będziemy dobrze bawić, tak naprawdę, bo z wszystkimi fajnymi pomysłami do nas przyjdą, z wszystkimi problemami do nas przyjdą, a te problemy dadzą nam możliwość zużycia naszej energii na to, żebyśmy popracowali umysłem, trochę dopaminki, serotoninki nam weszło, bo się musimy pomęczyć, rozważając jakieś problemy dedukcyjne czy konkretne. I na końcu wszyscy będą zadowoleni, a my sobie będziemy siedzieć na tym fotelu i łączyć kropki interdyscyplinarnie tego wszystkiego, więc im świat będzie szybciej do przodu zasuwał, im więcej dobrowolności będzie w świecie, tym nam się będzie weselej jechało w tym peletonie i będziemy się lepiej bawić.
2: Aż kusi, żeby. No dobra, jeszcze słuchajcie, jeden temat taki przyziemny, bo obserwuje go wielu Polaków. Wpływy migracyjne i dlaczego u nas, mimo że prawo chce i ściąga się siłą sterowniczą do nas, no, inżynierów, wiemy o kim mowa. To im tutaj jest niewygodnie. Dlaczego tak konstrukt byle jak z tego pytania skonstruowałem, ale prędkość myślenia nasza tutaj pozwala na to odpowiedzieć. Pamiętam taką sytuację, kiedy kilku trenerów pracujących w Anglii tam na początku tego wieku mówiło, że jak idą grać w piłkę wieczorami, to Hindusi, Afrykańczycy po prostu schodzą z boiska, ustępując miejsca Polakom. Jakie tam były, można powiedzieć, przesył kodów między tymi narodowościami naszymi, czyli takie, wiesz, jak nie zejdziesz, to grozi mi podskórnie, informacja idzie, że no, może być wpierdziel dla tych piłkarzy. I dlaczego im tu jest niewygodnie, Dominik? Jak się przed tym zabezpieczyć? Jak umocnić to, żebyśmy nie mieli paru problemów w przyszłości, takich jak na przykład uroczystości Nowego Roku w Niemczech?
1: To już teraz będzie trochę hipotez tak naprawdę, bo dowodów na to nie przeprowadzałem. Ale po prostu my jako Polacy jesteśmy nawlekli do tego, że nasza wolna wola jest najwyższą wartością. I jeżeli w mojej woli jest to, że ja chcę być tu i żeby ta przestrzeń i ten czas, który jest moim udziałem, była zgodna z moją wolą, to ja tu mam mieć sprawczość. I jeżeli to jest moje miejsce przynależne mi prawem stanowionym, prawem naturalnym, prawem moich przodków i tych, którzy przyjdą po mnie, to ja będę tego bronił. I to po prostu w nas ludzie widzą, że jest punkt taki, że jeżeli go przekroczą, to choćbym się miał czołgać, to mu przegryzę ścięgno Achillesa, tak? I do końca, dopóki będę w stanie wziąć oddech, to nie spocznę, dopóki generalnie nie wyeliminuję go jako potencjalnego zagrożenia dla nadsystemu sterowania społecznego, jakim jest mój naród. Bo w ramach mojego narodu moje dzieci mogą znaleźć miejsce do siebie, gdzie otoczenie będzie dostosowane do ich talentów. W żadnym innym miejscu na świecie tego nie zrobią. I mamy po prostu takiego ducha w narodzie, który powoduje, że będziemy przeciwdziałać w homeostazie rozproszonej, zorganizowanej na poziomie pojedynczego człowieka, czy też jednostki straży pożarnej, obrony terytorialnej, wojska, policji, służb, trenerów, klubów sportowych, klubów strzeleckich, szkół tańca, czego byśmy nie wzięli, że my czujemy, że jest to nasze, swoje i będziemy tego bronić do ostatniego oddechu, jaki jest. A jeżeli generalnie ktoś próbuje nas zrobić tutaj na szaro, to jest jeszcze pewna specyfika Polaków, która jest bardzo wkurzająca z punktu widzenia zewnętrznych organizatorów, że my mamy talent do kreatywnego myślenia. I oni się zabezpieczają przed 90 sposobami, jakie już zrobiliśmy do tej pory. My sobie znajdziemy 101, 101, 102, 160, 284, 2053, 6 milionów 54, którego oni nie przewidzieli, i uderzymy ich w miękkie tam, gdzie boli.
2: Czyli właśnie tak powstają obejścia do systemów podatkowych.
1: No bo jeżeli mam cel, to żeby go zrealizować, potrzebuję zasoby i metody, a to jest widocznie. Jeżeli ktoś mnie będzie pilnował na zasobach, to ja sobie pogrzebię w metodach. Jeżeli ktoś mnie będzie pilnował na metodach, to ja sobie pogrzebię w zasobach. A że to jest iloczyn, nie da się powiedzieć, który czynnik jest ważniejszy i ktoś chciałby mnie pilnować, to musi pilnować więcej, niż ja jestem w stanie wymyślić. A że my jako Polacy jesteśmy kreatywni, to ciężko wymyślić, co my odwalimy w następnym trakcie, tak?
2: Mimo tych wszystkich oddziaływań zewnętrznych, szkodliwych, które mamy zafundowane od Wilhelma III i pewnie wcześniej, przez te wszystkie rzeczy, no to fajnie byłoby się teraz skupić, zjednać wokół jednego celu. Tak jak wymieniłeś strażaka, żołnierza, trenera, nauczyciela, jeżeli ta jedność zostanie uruchomiona w homeostazie rozproszonej, to naprawdę zmiany mogą pójść szybko.
1: No, a profesor Mazur zdefiniował szczęście jako zgodność parametrów charakteru z otoczeniem.
2: A ludzie chcą być szczęśliwi, więc to jest
1: Tak
2: naturalne.
1: jest. I sami naturalnie bronią własnego szczęścia. A co więcej, to zwróciłeś uwagę tak naprawdę, że dziecko musi spotykać się z sytuacjami, w których przegrywa, bo to czyni je mocnym, bo zmusza je do twórczego rozwoju i szukania rozwiązań, pracy z samym w sobie. To naprawdę jest niesamowite, jak właśnie to, że nas próbują cały czas tłamsić, stawiając nam przeszkody, powodują, że te jednostki, które mają talent do walki, jeszcze bardziej się specjalizują. Te jednostki, które mają talent do unikania, jeszcze bardziej się specjalizują. I można powiedzieć, że robiąc wysoki próg wejścia do naszych specjalizacji, naszych talentów, powodują, że jak już ktoś się objawi jako ten talent, to przywala tak, że po prostu klękajcie narody, no.
2: Samych komandosów generujemy, już nie szeregowców, komandosów. Tak, Martuś?
1: Tak jest.
0: Mi przyszło, to znaczy odblokowałeś mi troszkę taką sytuację, w której my, nauczyciele i trenerzy, mieliśmy możliwość spotkać się ze strażakiem. No, wyniknęła taka sytuacja, to znaczy strażak miał po prostu w ramach jakichś takich szkoleń dla dzieci, przyjechał do nas i opowiedział nam, właśnie nie o tym, jak się szkolą i jak wygląda ich ścieżka w sensie rozwoju i tym, że mają tyle pompek i tak dalej, że nie mogą mieć komórek telefonów ze sobą, tylko opowiedział nam właśnie o wartościach, o spójności, o tym, że są dla siebie psychologami, że nie potrzebują psychologów. I tak mi przyszło, że właśnie gdyby ten cel, tym celem był człowiek i jego wartości, te dobre wartości, czy ta wspólnota, komunikacja, kreatywność, te dobre wartości, to myślę, że wszyscy bylibyśmy w stanie się dogadać.
1: Mamy rozkład Gaussa, tak? Mamy też takie parametry jak czasoprzestrzenny świat, w którym jednym z parametrów jest entropia, więc nie możemy wykluczyć, że będą jakieś działania niszczące, które spowodują, że pojawią się dysfunkcyjne jednostki pozbawione, że tak powiem, tej transcendencji. Ale jeśli to pominiemy, to odpowiedź brzmi tak. Ja to tylko z punktu widzenia naukowej po prostu poprawności daję takie założenie, że musimy uwzględnić, że zawsze będą jakieś przypadki skrajne. Mamy rozkład Gaussa, ale ogólnie jest dokładnie tak, jak mówisz.
2: Słuchajcie, zbliżając się do końca naszej rozmowy, zbiorę to, co rozmawialiśmy w pół całości, no bo pół nam uciekło materiału, ale ta homeostaza rozproszona, te wzajemne oddziaływanie. Jeszcze 1,5 roku temu się nie znaliśmy z Dominikiem. Można powiedzieć, że doprowadził nas tam Mirek, który pierwszy raz definicję powiedział. Dzisiaj, słuchajcie, oddziałujemy na siebie bardzo mocno, bo same ta radiocenzura, które nadaje z Irlandii, Mamy szereg ludzi, którzy tego słuchają, którzy w tym wystąpili. I teoretycznie audycja o wychowaniu i o sporcie okazuje się, że dotyka tak wiele obszarów, to jedno. Dzisiaj nasze działania i w zasadzie rozważania o człowieku są pożądane nie tylko w sporcie, ale w edukacji, na kuln za chwilę będę jechał, w sztuce, wszędzie, gdzie nas łączy człowiek, no naprawdę sprawy nabrały przyspieszenia, bo połączył nas cel. Cel nie własny, tylko ten abstrakcyjny byt, który dopiero się wydarzy. I my wszyscy pracujemy na to, co dopiero będzie z tym młodym pokoleniem, i przeciwdziałamy temu, jak system na nich oddziałuje, uwarunkowuje.
1: No tak jest, w punkt.
0: Tak.
2: Dominik, całym sercem dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, rozmowę. W następnym odcinku, kiedy zrobimy porządne wprowadzenie, które nam dzisiaj ucięło się, to spróbujemy nawiązać, może nawet dograć pewne rzeczy. Zobaczymy, co tam życie przyniesie,
0: Tak miało być. Tomek, tak miało być, dlatego że zawsze mamy drugą połowę fajniejszą niż początek. Więc chyba może od teraz wprowadzimy taką zasadę, że 45 minut rozmawiamy ze sobą, a potem włączamy nagrywanie.
2: To zazwyczaj było tak, że odwrotnie było. I tak teraz też, Dominik, zapraszamy za kulisy, refleksje i odczucia dotyczące tego, co się udało zrobić, w jakiej atmosferze i tak dalej. Podsumowując, szósty odcinek czwartej serii Kliniki Imopexis w Radiu Cenzura. Ogłaszam za zamknięty. Dziękujemy Wam za spotkanie. Dominik Dudek, Marta Włodarczyk.
0: I Tomasz Wilczewski. Dzięki.
2: Do zobaczenia.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

now, baby. Let's play. Let's play now.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

0: Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.
1: Zdobej tych skrajnie z lewej, zdobej tych skrajnie z prawej. I ej ruch, jak jesteś z niebej, co myślisz, że ma monopol naprawdę? Nie chcę żyć z butem na gardle, wyrodrejpasz mentalny karcer. Po jednej komórce

0: Urwa ci mu łeb jak modliszka.
1: A teraz pomyśl o sobie i się nie skupiaj na innych. Zerwij psychiczną obrożę i biegnij przed siebie jak wilki. Spróbuj się odciąć od wszystkich, którzy na tobie wiszą jak kleszcze. Kto ma dla ciebie prawdziwą wartość, a kto jest na gap

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.